0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nie powiem, że Aśka mi w tym nie pomagała, dorzucił z przekąsem. W sumie sama sobie wyświadczyła niedźwiedzią przysługę. Nie znoszę kapusiów.
2: Zakablowała mnie?
1: Przyszła pod pretekstem, że chce przeprosić za gołąbki i zameldowała, że otwierasz archiwum, a nawet przeszukujesz system pod kątem wiązania ofiar i przeciętych biustonoszy. Sprawdziłem twoje logowania. Po prostu musiałem zareagować po oficjalnym donosie. Wytłumaczył się. Mam nadzieję, że się nie gniewasz.
2: Lena odruchowo pokręciła głową. To wszystko robiłam, potwierdziła skwapliwie. Nie uważam, że przekroczyłam swoje kompetencje, szefie. Niczego nie zaniedbałam. Moje zadania zostały wykonane.
1: Wiem, Leno.
2: Spojrzała na niego zaniepokojona. W komendzie wszyscy zwracali się do niej po przezwisku, które odziedziczyła po ojcu. W dawnych czasach to Roberta Silewicza zwano Sielą. Kiedy jego córka przyszła do firmy, wołano tak na nią, żeby z niej drwić, ale tego pewnie już nikt nie pamiętał. Dlaczego Rosa zwrócił się do niej po imieniu? Skąd taka zmiana nastroju? Nagle zaczęła podejrzewać, że on zażąda jakiejś przysługi w zamian. Czyżby ten facet, którego tak szanowała, był zdolny do mobbingu? Nie, odgoniła tę głupią myśl. Sprawy, nad którymi pracowała, rzucają się jej na łeb i nie myśli jasno. Zganiła się. Kolejno rozkładała na pustym biurku serię dokumentów, do których przymocowała spinaczami to, co wydawało się jej istotne. Wyselekcjonowałam trzy sprawy, które zawierają wzorzec widoczny na miejscu zbrodni Emilii Strączyk. Zaczęła, starając się brzmieć merytorycznie, chociaż zalewały ją sprzeczne emocje. Niestety na tym stanowisku nie mam dostępu do archiwum Wydziału Kryminalnego, ale sądziłam, że jeśli złoży ci raport, ty o niego wystąpisz. Zawahała się. Patrzyła na Rosę z obawą, ale stał nieruchomo i w pełnym skupieniu czekał na jej wnioski. Wiedziała, że jeśli ma go przekonać, to właśnie teraz. Możliwe, że to jej jedyna szansa. Chciała, żeby Rosa naprawdę uwierzył, że ona znalazła coś, co posunie śledztwo do przodu i nagle przestała w siebie wątpić. Położyła przed komisarzem zdjęcie atrakcyjnej brunetki z dołeczkami w policzkach. Dziewczyna była pucołowata, ale miała bursztynowe, kocie oczy i pięknie wykrojone, szerokie usta. Alicja Świerkowska, lat 22, z wykształcenia pielęgniarka. Przedstawiła ofiarę. Pakowała prezenty świąteczne, kiedy napastnik zaskoczył ją we własnym domu. Narzeczony Alicji wyszedł dosłownie na kilka godzin do rodziców mieszkających kilka bloków dalej. Kiedy wrócił, zastał przyszłą żonę zgwałconą i ze sznurkiem zaciśniętym na szyi. Ręce miała skrępowane kablem telefonicznym, a jego koniec przypominał pętlę. Moim zdaniem jest bardzo podobna do wiązania, jakie ujawniono na szyi Emilii Strączyk w Radości.
1: Rosa pochylił się, przyjrzał się zdjęciu i zmarszczył brwi. No nie wiem, wymruczał sceptycznie. To chyba kwestia wyobraźni.
2: Sądzę, że nie dopracował wtedy jeszcze tego wiązania. Pośpieszyła z wyjaśnieniem Lena. Sprawa Alicji to 2019 rok. Ta kobieta była jedną z pierwszych poszkodowanych, którymi opiekowałam się po przyjęciu do służby. Pamiętam ją dokładnie. Nawet szczegóły, których nie ma w raportach, bo nie dotyczyły sprawy gwałtu bezpośrednio, podkreśliła. Jeden był szczególnie ciekawy. Chodzi o pocięty biustonosz, który Alicja znalazła po powrocie z letniego urlopu w Wieliźniarce kilka miesięcy przed gwałtem. O zniszczenie stanika oskarżyła narzeczonego, bo był chorobliwie zazdrosny i poprzedniego faceta, a bielizna była dosyć odważna. Pokłócili się o to karczemnie i na krótko z tego powodu się rozstali.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Jeszcze zadziwi świat. Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: To po niej obejmuje w 1935 roku funkcję przewodniczącej zarządu Stowarzyszenia Młodych Ziemianek. Angażują się w te same przedsięwzięcia, pracują w tych samych miejscach. Dernałowicz reprezentuje typ kobiety nowoczesnej, odważnej, wykształconej, ale i głęboko religijnej. Studiuje za granicą, w Young Women Christian Association i w szkole w Leken pod Brukselą. Pracuje w akcji katolickiej. Kieruje w Polskim Radiu działem audycji kobiecych. Współpracuje z księdzem Korniłowiczem przy budowie domu rekolekcyjnego dla świeckich w Laskach. W grudniu 1931 roku, tuż przed świętami, Irena pisze do przyjaciółki kartkę. Nie wysyła jej bezpośrednio pocztą. Może wkłada do koperty, bo na kartce nie ma adresu. Droga Halinko. Wicek, kierowniczka biura, kierowniczka sekcji społecznej i organizacyjnej, sekretarka biura po długich i mozolnych naradach, zwracają się do ciebie jako do przewodniczącej z zapytaniem, dlaczego ta kartka nie mogła być wysłana do Christine de Hampton. Nie wątpimy, że nam to nieczytelne. Wszystko wybaczysz. Przy okazji jeszcze raz przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia i uściśnienia. Rena, Basia, Renia, Marcysia, czyli... biuro. Kartka przedstawia pracę Zofii Stryjeńskiej zatytułowaną Obrzędy Polskie, a została wydana przez wydawnictwo Mortkowicza. To kartka świąteczna. W chatce widzimy rodzinę przy stole, małżeństwo z trojgiem dzieci. Najmłodsze dziecko siedzi na nocniku. Na stole stoi półmisek z rybą. Pod stołem przyciąga się kot. Zbliżają się kolędnicy. Nowo narodzony Jezus leży w kołysce ustawionej przed domem pod choinką. Czy to symboliczne przedstawienie obojętności wobec religii, oddzielenia biesiady świątecznej od spraw wiary? Irena zwraca się do swojej przyjaciółki w sposób bardzo ciepły, spontaniczny. Jest od niej o 5 lat młodsza. Darzy ją szacunkiem i zaufaniem. Nawiązuje do niedawnej wizyty Christine de Hampton w Polsce, wydarzenia, które opisała we wrześniowym numerze Ziemianki Polskiej. Wicek, wymieniony w treści kartki, to Irena. Taki podpis pojawia się także w dedykacji. Na odwrocie zdjęcia zawsze wierny Wicek. Na zdjęciu widzimy zupełnie inne oblicze Ireny. Elegancką, młodą kobietę ubraną w modną suknię z dość dużym dekoltem, który pozwala wyeksponować długi sznur pereł. Krótkie włosy układa w delikatne fale, co to daje jej kobiecości. Rysy twarzy nie są jednak zbyt delikatne. Uwagę zwracają mocno zarysowane brwi, dość duży nos, widoczny podbródek i szeroka szyja. Irena nie jest ideałem piękna, ma w sobie coś męskiego. Mimo wszystko to chyba jej najładniejsze zdjęcie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
0: Z błękitem w tle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Środa, 22 lipca, Jadwiga Polus. Dzień dobry, mam nadzieję, że ta melodia jak najbardziej sprawia, że wstajecie prawą nogą, a jeśli zdarzyło się coś odwrotnego, no na przykład ta lewa, no to mam nadzieję, że kolejna piosenka będzie znakomitym otwarciem dzisiejszego dnia.

muzyka Mikisa Teodora Kisa, temat z filmu Greg Zorba. 3 minuty do godziny 7, za chwilę pierwsze poranne fakty RMF Classic i prognoza.

0: Reklama.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
3: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Po reklamie.
11: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 7:00. Czas na pierwsze poranne fakty RMF Classic. Grzegorz Jasiński.
12: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła na wczorajszym posiedzeniu rządu pakiet projektów reform ochrony zdrowia. Zanim jednak Rada Ministrów je przyjmie, będą musiały zostać poddane konsultacjom.
13: W związku z tym ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane mówię o ustawach, w sierpniu i najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu po sierpniu, czyli na początku września, będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu w Sejmie.
12: Zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, natomiast w najbliższych tygodniach wejdzie w życie ustawa pozwalająca na gromadzenie danych dotyczących zarobków lekarzy na podstawie numerów PESEL lub numerów uprawnień do wykonywania zawodu. Do jutra politycy PiS mają czas, by zdecydować, czy chcą być w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, czy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Rzecznik PiS Rafał Bochenek na Platformie X napisał, czas jest do czwartku, do końca dnia, stowarzyszenie albo partia. Wcześniej członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego w liście skierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego napisali, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. Dokument podpisało 45 polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy więc PiS czeka rozłam?
14: Chcemy jak najbardziej budować razem wspólny obóz patriotyczny.
15: To jest nieszczęście, że taki pomysł się pojawił wewnątrz PiS-u, żeby się pozbyć premiera Morawieckiego i grupy jego zwolenników.
12: Mówili naszemu reporterowi politycy PiS Mateusz Morawiecki i Ryszard Terlecki, którzy zapowiadają, że nie wystąpią ze stowarzyszenia.
16: Poranne fakty RMF Classic.
12: Zwycięstwo Lecha Poznań 4-1, porażka Górnika Zabrze 0-1. W pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów mistrzowie Polski poradzili sobie znakomicie.
17: Poznaniacy rozbili na wyjeździe mistrza Danii Orchus 4-1. Zagrali jak pucharowi wyjadacze. Z polotem, wykorzystując bezlitośnie błędy rywala. Tym największym była ręka bramkarza. Orchus poza polem karnym, która kosztowała go czerwoną kartkę. I Lech grał w przewadze zawodnika przez ponad pół meczu. Ozdobą spotkania był gol nowegośnie błędy rywala. Tym największym była ręka bramkarza. Orchus poza polem karnym, która kosztowała go czerwoną kartkę. I Lech grał

0: Częstochowa i GKS Katowice. 71 lat kończy jeden z najbardziej charakterystycznych i kontrowersyjnych budynków w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki. Obowiązkowym punktem zwiedzania jest taras widokowy na 30 piętrze.
1: Najbardziej mi się podoba to, jak mali ludzie się stąd wydają, po prostu jak takie małe zabaweczki się wydają, a co dopiero autka.
2: A spojrzałeś na jakieś budynki, zwróciłeś na coś uwagę?
1: Stadion, na pewno stadion bardzo fajnie wygląda stąd z góry.
3: Widać cały horyzont po prostu. Naprawdę, no widoki są przepiękne, cóż to dużo mówić.
0: Usłyszała od turystów w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Zachmurzenie małe i umiarkowane od północnego zachodu będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Zachmurzenie duże na Podlasiu oraz w Karpatach. W tym regionie możliwy także słaby deszcz. Po południu na północy miejscami burze z opadami deszczu, a na termometrach od 20 stopni do 23, chłodniej około 17 na północy. I niemal 5 minut po godzinie 7, Jadwiga Polus. Dzień dobry dla tych, którzy wstali jednak lewą nogą. Mam poranną, wspaniałą dedykację, łagodną i kąszącą, która mam nadzieję odmieni i poranek, i resztę dnia. To będzie żeglujący Rod Stewart z życzeniami wiatru w żagle.

0: Michael Giacchino i jego muzyka do filmu Spider-Man Daleko od domu. 11 minut po godzinie 7, środa, 22 lipca. O tej porze codziennie mamy dla Was smaczki historyczne. Zapraszam na felieton Macieja Korkucia.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o PRL-owskim dobrobycie i o cukrze. Będą dwa listy z lipca 1976 roku, przesłane do radia i telewizji. Jeden napisał lokalny komendant Ormo. Czytamy. Zakładowa organizacja Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przy Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego w Katowicach wyraża pełne poparcie dla polityki partii pod kierownictwem jej pierwszego sekretarza, towarzysza Edwarda Gierka. Naród polski pracowicie realizuje program siódmego zjazdu naszej partii, dzięki czemu Polska będzie rosła w siłę, a ludzie będą żyli dostatniej. Naród polski odnosi się z akceptacją do wszystkich poczynań partii i osobiście jej pierwszego sekretarza, towarzysza Edwarda Gierka, który ma na celu dobro i przyszłość naszej socjalistycznej ojczyzny. Tak ormowiec wypowiadał się w imieniu całego narodu. Akurat nie wiadomo, kto go do tego upoważnił. Było to w czasie, kiedy brutalne represje właśnie spotykały robotników po protestach z czerwca 1976 roku. Ale też przyszedł równolegle list ze wsi Kaznów pod Lublinem, który pokazywał realia tego dostatniego życia w PRL. Pani Maria z Kaznowa pisała: zwracam się do Was z użaleniem, a może zarazem z prośbą. My, kobiety na wsi, nie mamy tyle czasu wolnego, żeby chcąc dostać 25 dekagramów cukru, wstawać o świcie i iść do sklepu, gdzie musimy stać w kolejce od godziny 4 rano. A kiedy inwentarz obrządzić i domownikom dać jeść? A tu są żniwa przecież. Moja rodzina składa się z 6 osób i proszę się zastanowić, co to jest 25 dekagramów cukru. Ekspedientka w sklepie zaznaczyła, że ta sama osoba, jak będzie codziennie przychodzić, to też nie dostanie. I pani Maria pyta: czy mam starych rodziców wysyłać na noc pod sklep albo małe dzieci? Nerwy człowieka ponoszą, gdy w radiu albo w telewizji mówią o zaopatrzeniu sklepów na żniwa, że niczego nie brakuje, a tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. No cóż, komendant Ormo takich problemów z pewnością nie miał. Nie po to był ormowcem, żeby o 4 rano stawać w kolejkach po 25 dekagramów cukru.
1: Smaczki historyczne prezentuje Maciej Korkuć.

0: muzyczne delicje do porannej kawy. To utwór Johanna Pachelbela, słynny kanon D-dur, wśród wykonawców m.in. Daniel Haupt na skrzypcach. 20 minut po godzinie 7. Teraz uśmiecham się do tych, którzy w drodze.
1: Wakacje za kierownicą.
0: W wakacyjnym sezonie najwięcej cierpliwości kierowców kosztować będzie droga autostradą A1, gdzie trwają remonty między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Organizacja ruchu w kierunku Gdańska jest zmieniona, co w weekendy będzie powodować spore spowolnienia. Dlatego czasem najlepszym pomysłem w trakcie sezonu jest zjechanie z autostrady i wybranie drogi lokalnej, bo takie drogi dostarczają bardzo często widokowych atrakcji. Na Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej zachód słońca na przykład potrafi zatrzymać na dłużej niż niejedna atrakcja turystyczna. Albo droga 100 zakrętów w Górach Stołowych. No idealna na drugie śniadanie z widokiem na skalne labirynty. Na Mazurach warto odnaleźć boczne drogi między jeziorami, zaparkować tam, gdzie wieczorem pierwsze gwiazdy odbijają się w wodzie. A jeśli bliżej Wam do Pomorza, niech pretekstem będzie odcinek prowadzący wzdłuż wybrzeża między Łebą a Ustką z przystankiem na spacer po wydmach lub piknik w cieniu sosnowego lasu. W czasie wakacji za kierownicą warto na moment wyłączyć silnik, otworzyć okno i po prostu posłuchać lata, szerokiej drogi i pięknych widoków życzy RMF

0: Najpiękniejsza muzyka filmowa, tak brzmi wakacyjne śniadanie mistrzów. To był fragment soundtracku do serialu Lampard, skomponowany przez Paolo Buonvino i Simone Di Gregorio. 7:30 na zegarach.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Poranek w wielu regionach rozpoczyna się dosyć pochmurno. Od północnego zachodu to zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu na północy pojawią się burze z opadami, a na termometrach maksymalnie na przeważającym obszarze od 20 stopni do 23, a chłodniej na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich od 17 stopni do 19 stopni Celsjusza. Kolejna prognoza tuż po faktach o godzinie 8, a teraz nowość z naszego repertuaru Dido w piosence Life for Rent, która zagrała w serialu Niewybrani.

0: To muzyka z filmu, który przypomniał nam losy rodów Kargulów i Pawlaków w filmie, który powrócił na ekrany w roku 2024. Sami swój początek. To muzyka Pawła Lucewicza. 7:37.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Wakacje to czas, kiedy najłatwiej wydać więcej niż planowaliśmy. Eksperci od finansów osobistych zgodnie podkreślają, że największe oszczędności nie wynikają z wielkich wyrzeczeń, ale z kilku dobrych decyzji podjętych jeszcze przed wyjazdem. Jeśli wybieracie się samochodem za granicę, warto kupić elektroniczną winietę jeszcze przed przekroczeniem granicy. Kolejna rada dotyczy płatności, gdy terminal zapyta, czy zapłacić w złotówkach, czy w lokalnej walucie. Lepiej wybrać tę drugą opcję, bank najczęściej przeliczy transakcje korzystniej niż usługa proponowana przez sprzedawcę. Warto również rezerwować nocleg z możliwością bezpłatnego odwołania, bo latem ceny zmieniają się dynamicznie, nawet o kilkanaście procent. Taniej znaczy także wolniej. Eksperci motoryzacyjni przypominają, że spokojna jazda ogranicza spalanie. Przy dłuższych trasach i przy płynnej jeździe oszczędność paliwa może sięgać nawet około 10%. Świadome wydatki w podróży to przede wszystkim więcej pieniędzy na to, co na wakacjach najcenniejsze, a więc dobre wspomnienia.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Anakin i muzyka do filmu Królewna Śnieżka zrobiła się nieco baśniowo. O tej porze mamy dla Was pobudzający, szybki, lekki, przyjemny konkurs w śniadaniu mistrzów RMF Classic. No to co powiecie na kolejne fantastyczne wspomnienia z wakacji?
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Czy pamiętacie ciepłe letnie noce nad jeziorem, a może pamiętacie biwak na leśnej polanie, zapach sosnowego lasu, kiedy przybierał na intensywności wieczorową porą, albo iskry dogasającego ogniska, a może wakacje u dziadków na wsi, kiedy po zachodzie słońca świat zapadał w sen i nagle rozlegał się ten charakterystyczny dźwięk. Dla jednych to zapowiedź beztroskich wakacji, dla innych sygnał, że czas rozpocząć polowanie ze środkiem na owady w ręku. Ale jedno jest pewne, trudno znaleźć bardziej letnie, wieczorne brzmienie. Prawda? Dziś w naszym konkursie Brzmienie Lata bohaterem jest właśnie dźwięk komara. Z czym kojarzy się to charakterystyczne brzmienie dla Was? Może z bezchmurną nocą nad Mazurskim Jeziorem? No, czas na wspomnienia, najciekawsze nagrodze bidonem RMF Classic, który przyda się w kolejnej podróży. Piszcie na adres jadwiga.polus@rmfclassic.pl lub redakcja@rmfclassic.pl. Zwycięzcę poznamy po godzinie 10. A już teraz muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, fragment 16 sonaty fortepianowej C-dur.

0: To melodia, która przywołuje jedną z najpiękniejszych tanecznych scen kina. Zapach kobiety z udziałem Al Pacino, rzecz jasna, to Poruna Cabeza Carlosa Gardela. Dochodzi godzina 8, wkrótce najnowsze fakty RMF Classic.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Słuchajcie, RMF Classic, punktualnie godzina 8, najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości do czwartku, czyli do jutra, do północy muszą podjąć decyzję. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego czy partia? Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że w przyszłym tygodniu zbierze się komitet polityczny partii, podejmie decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów. Jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz?
2: W nieoficjalnych rozmowach politycy PiSu z obydwu zwaśnionych ze sobą frakcji najczęściej wskazują, że odejście kilkudziesięciu polityków z partii jest możliwe. Z jednej strony członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego jasno podkreślają, że nie porzucą projektu Rozwój Plus, z drugiej na Nowogrodzkiej przekaz jest jasny. Taka formacja musi być zlikwidowana, o czym mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
3: Jedność, szanowni państwo, jest przy panu premierze Jarosławie Kaczyńskim, a wszelkie działania poza partią czy obok partii to działania rozłamowe i Stowarzyszenie Rozwój Plus jest działaniem rozłamowym.
2: Z kolei były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Müller, nie wyobraża sobie wyrzucenia członków stowarzyszenia z PiSu.
4: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
2: Do tej pory jedynym politykiem, który odszedł ze Stowarzyszenia Rozwój Plus i zadeklarował wierność prezesowi PiSu, jest były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
1: Informuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kilkanaście tysięcy kontroli, kilkaset nieprawidłowości i tylko jedna wymierzona kara. Tak wygląda bilans kontroli przestrzegania maksymalnych cen paliw w trakcie obowiązywania programu CPN. Stacjom, które nie zastosowały się do przepisów, miało grozić nawet do 1 000 000 złotych grzywny. Dlaczego do tej pory tylko jedna została ukarana?
5: Dlatego, że całe postępowanie może trwać nawet do 2 miesięcy i ta liczba może się jeszcze zmienić. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika też, że stwierdzenie nieprawidłowości nie oznacza automatycznie, że kara będzie wymierzona. Oficjalnie do tej pory odstąpiono od niej w 6 przypadkach. KAS przeprowadziła łącznie ponad 11 tysięcy kontroli na stacjach. Nieprawidłowości notowała w trakcie niespełna 700. Część z nich dotyczyła różnic pomiędzy ceną na pylonie, a przy dystrybutorze. Dodatkowo skarbówka kontrolowała dane o cenach w systemach teleinformatycznych. Tam skala przekroczeń maksymalnej ceny była jeszcze większa. Na 15 tysięcy odczytów w niemal 7 tysiącach przypadków stwierdzono nieprawidłowości.
1: Podsumowuje dziennikarz naszej redakcji ekonomicznej Igor Skrzyp. E-papierosy z wyższą akcyzą. Taką decyzję podjął wczoraj rząd.
6: Dzięki tym zmianom wprowadzonym wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. Chodzi też o zwiększenie podatku akcyzowego do tych urządzeń z 40 zł do 50.
1: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka. To kolejna zmiana przepisów, bo producenci znajdują sposoby, by je obchodzić.
7: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Od wczoraj na ulicach Krakowa można spotkać karabiniera z Rzymu i policjanta z Sycylii. Włoscy funkcjonariusze w wakacje współpracują z Polakami i pojawią się we wspólnych patrolach pod Wawelem.
8: To będą patrole realizowane głównie w rejonie Kazimierza. Starego Miasta, Rynku Głównego.
1: Z Polakami i pojawią się we wspólnych patrolach pod Wawelem.
8: To będą patrole realizowane głównie w rejonie Kazimierza, Starego Miasta, Rynku Głównego.

Będzie północy i w regionach podgórskich od 17 do 19 stopni. Mam nadzieję, że pogoda w Krakowie nie przestraszy karabinierów włoskich, a na wszelki wypadek mam dla nich szczególną dedykację.

0: była muzyka Rona Zygmana do filmu Przebłysk geniuszu. Wcześniej Bobby McFerrin zachęcał Was do tego, by niczym się nie martwić, zwłaszcza kiedy rozbrzmiewa w Waszym towarzystwie RMF Classic. Mam dla Was dużo więcej fantastycznej muzyki filmowej. Niebawem Bonanza dla tych, którzy w drodze. Będzie również przebój Harolda Faltermeyera z filmu Top Gun. A teraz przeglądamy prasę.
1: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Rzeczpospolita stawia dziś na gospodarkę i nowe technologie. W dziale ekonomicznym uwagę zwraca tekst zatytułowany Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów. O tym, że sztuczna inteligencja w obsłudze klienta nie zawsze buduje sprzedaż, a czasem wręcz zniechęca do zakupów. Jest też analiza zatytułowana Gorący rynek przejęć, zaskakująco mocne tempo Europy. Wskazuje on, że mimo globalnej niepewności europejskie firmy coraz odważniej inwestują i przejmują konkurencję. Na łamach Rzeczpospolitej także bardziej przyziemny temat, więcej promocji w sieciach handlowych. Dziennik zauważa, że sieci detaliczne coraz mocniej walczą o klientów, a letni sezon przynosi większą liczbę atrakcji rabatowych niż jeszcze rok temu. Z kolei w magazynach lifestyle'owych lato ma zupełnie inny smak. Twój styl zachęca do świadomego odpoczynku i krótszych, częstszych wyjazdów zamiast jednego długiego urlopu, bo luksusem staje się dziś czas spędzony bez pośpiechu. W prasie zagranicznej brytyjskie dzienniki analizują wakacyjne wydatki rodzin i podpowiadają, jak ograniczyć koszty podróży samochodem, a francuskie media przypominają, że lato to dobry moment, by znaleźć równowagę między pracą, technologią i odpoczynkiem, sugerując tak zwany cyfrowy detoks. Na stronach Le Figaro czytamy, że po kilku miesiącach debat francuski parlament ostatecznie przyjął wczoraj projekt ustawy mającej na celu ochronę nieletnich przed ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci społecznościowych.

0: Muzykę do słynnej Bonanzy skomponował duet Jerry Livingstone oraz Ray Evans. Tu RMF Classic, słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów. Westernowym krokiem podążamy w kierunku Stanów Zjednoczonych, gdzie prezydent USA chce objąć 50% taryfą kolejne towary z Kanady, w tym także sprzęt hokejowy. To odpowiedź na, jak twierdzi, dyskryminowanie amerykańskich samochodów, alkoholu i produktów mlecznych. Nowe cła miałyby wejść w życie za 30 dni. Wszystkie szczegóły zebrała dla Was nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Czy te działania są odpowiedzią na pożary w Kanadzie? Nie, odparł w Białym Domu Donald Trump, pytany o zapowiedź nałożenia ceł na Kanadę. To osobna sprawa, przyglądamy się jej oddzielnie. Kanada od wielu lat traktuje nas bardzo twardo, trwa to od wielu lat i żaden inny prezydent nic z tym nie zrobił. Kocham Kanadę, kocham Kanadyjczyków, mam wielu przyjaciół, którzy tam mieszkają, ale ich przywódcy od Trudeau po obecne władze. Cóż, trzeba uczciwie powiedzieć, że oni potrzebują nas, żeby przetrwać. Bez nas nie mają szans przetrwać. Kanadyjczycy reagują z niepokojem na słowa prezydenta USA. Wielu z nich mówi, że relacje między obu krajami są dziś najgorsze od lat. Jeszcze 10 lat temu miałam poczucie, że Kanada i Stany Zjednoczone są przyjaciółmi, wspierały się gospodarczo, a nawet politycznie. Dziś sytuacja wygląda już zupełnie inaczej, jest zdecydowanie gorsza. Coraz więcej Kanadyjczyków świadomie rezygnuje z kupowania amerykańskich produktów, chcąc w ten sposób okazać sprzeciw wobec polityki Waszyngtonu. Nadal unikam amerykańskich produktów w supermarkecie. Czasami trudno się zorientować, bo na etykiecie jest napisane, że produkt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i z Meksyku i wtedy muszę podjąć decyzję. Ale nie chcę ich wspierać. Nie kupuję na Amazonie, nie korzystam z Netflixa ani z żadnych podobnych usług. Nie. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział intensyfikację rozmów z administracją Donalda Trumpa, ale jednocześnie ostrzegł, że jeśli nowe cła rzeczywiście wejdą w życie, Ottawa rozważy wszystkie możliwe działania odwetowe.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Więcej o tym, co w Stanach Zjednoczonych na co dzień i od święta, o tym opowiada w swoim podcaście Lidia Krawczuk. Szukajcie na naszych stronach podcastu Ameryka i ja. A już teraz przy fortepianie usiądzie Rafał Blechacz. To utwór Fryderyka Chopina, Polonez Adur, opus 40, numer 1.

0: muzyka Henryka Kuźniaka do filmu Va-Bank. Tu RMF Classic, słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów. Wkrótce prognoza.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: sklepu Biedronka. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów do godziny 11, a co pół godziny prognoza.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: A na termometrach na północy w Koszalinie i Szczecinie 18 stopni, w Gdańsku 21, w Suwałkach 19 stopni Celsjusza, w Olsztynie 20, Kraków, Katowice, Rzeszów 23 stopnie Celsjusza, dziś w tych regionach najcieplej, ale ciepło także w Warszawie, choć możliwe wciąż przelotne opady deszczu i zachmurzenia. A teraz utwór, który mam nadzieję sprawi, że wyjdzie u was słońce, gdziekolwiek jesteście, dokąd podążacie. Marilyn Monroe zaśpiewa I Wanna Be Loved By You, to piosenka, która zagrała w filmie Pół żartem, pół serio. Tu wakacyjne RMF Classic.

0: To muzyka Montiego Normana do Bonda, Doktor No. Tu RMF Classic, trwa wakacyjne śniadanie mistrzów, a w nim już teraz nieco o technologii motion capture, która była wykorzystywana do wizualizacji muzyki. Londyńska Orkiestra Symfoniczna wykorzystała właśnie motion capture do rejestrowania ruchu dyrygenta i tworzenia artystycznych animacji opartych na jego gestach. W RMF Classic zapraszamy Was w tym tygodniu do poznania bliżej świata mocapu. Naszym przewodnikiem jest aktor akcji Michał Dyrlicki. O tym, co najbardziej ceni w swojej pracy, opowiedział Natalii Rybie.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
2: Świetna jest różnorodność, którą uwielbiam, którą możemy wykonywać, wchodzenie w różne postacie, odgrywanie różnych scen, dialogów, efektów kaskaderskich. Po prostu jest to jedna spójna całość. Jakbyśmy popatrzyli na przykład na aktorów musicalowych na Broadwayu. Oni świetnie tańczą, świetnie śpiewają, świetnie grają. To jest wszystko w jednym, wszystko w jednym. I tak samo w świecie filmu staram się to sprzedawać tu w Polsce, ponieważ w Polsce jest jeszcze mało to popularne, że aktor i kaskader w jednym. Zazwyczaj są rozróżniani jako aktor i kaskader. I kaskader, no nie, no jak to on może być aktorem?
3: Za mną widzicie taką niestandardową ścianę z bardzo dużą ilością broni, więc nam opowiadaj, co tutaj możemy znaleźć, do czego tego używacie?
2: To jest nasza skarbnica. Jest po prostu tu bardzo wiele rodzajów różnej broni, którą wykorzystujemy w grach. Od karabinów tego typu, po noże, miecze, łuki, starszą broń. I to wszystko, zobaczcie, to też jest obmarkerowane. I tą broń także się wciąga do systemu. I później jak ja ją biorę w ręce, to w animacji również się ona pojawia i robi dokładnie to, co ja.
3: Ty trenowałeś kung fu?
2: Tak. Bo jestem po sporcie zawodowym, wuszu sportowe kung fu. Ale to nie ma, to akurat nie jest broń chińska, jest to broń japońska. Jest to katana, czyli miecz po prostu japoński. Różne choreografie, które tu tworzymy, mogą być z kontaktem, czyli możemy normalnie się uderzać, no są to bronie zrobione ze specjalnego tworzywa, które jest odporne. Natomiast w animacjach jest o tyle to fajniejsze, że nawet jeżeli jest coś bardzo niebezpiecznego, a musi być kontakt, to możemy nagrać dwie postacie obok siebie i chłopaki to już na górze robią resztę, czyli nas suwają, przekręcają, wydłużają czas reakcji ruchów, także oni tam mogą zrobić naprawdę cuda jeszcze oprócz tego, co my zrobimy. Oni nas jeszcze tam dopieszczają.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: W studiu Motion Capture u aktora akcji Michała Dyrlickiego była Natalia Ryba, a ja dodam, że możecie nie tylko słuchać w tym tygodniu o pracy naszego gościa, ale także zobaczyć ją z bliska. Drugi odcinek z tej wizyty w studiu Motion Capture już dziś w naszych social mediach. A już teraz muzyka Charlesa Gounoda i Jana Sebastiana Bacha. To słynne Ave Maria.

0: Muzyka Charlesa Gounoda i Jana Sebastiana Bacha w aranżacji i wykonaniu Marka Tomaszewskiego zabrzmiało słynne Ave Maria. Za kwadrans będzie godzina 9:00. Słuchacie RMF Classic.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.

To piosenka z roku 1977, grudniowy przebój, który wywindował zespół Bee Gees na topki listów przebojów. Gorączka sobotniej nocy, to właśnie ten film dostał tę piosenkę w kadrach. Bardzo piękny zespół, przyznacie, Barry'ego i Robina Gibbów. Tu RMF Classic, trwa wakacyjne śniadanie mistrzów, a teraz oscarowa partytura. Zmienimy nieco nastrój, będzie pięknie, blisko natury, bo to muzyka oscarowa Johna Barry'ego do filmu Tańczący z wilkami.

0: Muzyka Jerzego Fryderyka Händla, to był fragment jego suity D-dur, muzyka na wodzie, wykonanie Orpheus Chamber Orchestry. Tu RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów, a w nim już niebawem najważniejsze fakty.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 9:00, najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
12: 9 uczestników burt podczas meczu Górnika Zabrze z Fenerbahçe Stambuł jest w rękach tureckiej policji. To kibice piłkarskiego klubu z Zabrza, który grał z turecką drużyną w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed meczem kibice Górnika Zabrze rozwiesili w swym sektorze banery. Obsługa zwróciła im uwagę, by je usunęli. Doszło do przepychanek. Do akcji wkroczyli tureccy policjanci. Zatrzymali najpierw 8 Polaków. W trakcie przerwy w meczu zidentyfikowano jeszcze jednego z uczestników bijatyki. Zatrzymani są teraz w jednostce policji, trwają przesłuchania. Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszą.
13: Poznaj fakty.
12: Rosyjskie służby podszywają się pod najważniejszych polskich polityków, urzędników z pomocą internetowych komunikatorów, na przykład na Signalu, ujawnił Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji w porannej rozmowie w RMF FM.
14: Zostaje założone na przykład na Signalu albo na WhatsAppie konto z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem Krzysztofa Gawkowskiego, który wysyła do jakiegoś szefa Instytutu Badawczego, spółki Skarbu Państwa informacje. To już jest dziwne, że chociażby miałby się kontaktować w taki sposób taki urzędnik, ale to się dzieje, który prosi o kontakt, rozpoczyna rozmowę z socjotechniką, realizuje zadania pozyskania informacji, może jakichś materiałów, wyciągnięcia wiedzy, przesłania linku, czy wprost poproszenia o jakąś przysługę i to...
15: Czyli wydania polecenia także.
14: Również. I dlatego trzeba o tym pamiętać, że mamy do czynienia z świadomymi działaniami służb
12: Cała rozmowa Piotra Salaka z Krzysztofem Gawkowskim jest na rmf24.pl. Platforma TikTok może promować prochińskie poglądy wśród polskich użytkowników. To wnioski z raportu przygotowanego przez NASK. Szczegóły tego badania zna nasz dziennikarz.
13: Analitycy sprawdzili 10 tysięcy materiałów na tematy wrażliwe z punktu widzenia Chin. Kwestie Tybetu, Tajwanu, masakry na placu Tiananmen, obozów reedukacyjnych czy mniejszości Ujgurów. W wielu przypadkach narracja w materiałach była powtarzalna i prochińska. To oznacza, że algorytm TikToka może być zmanipulowany.
15: Użytkownicy będą w pierwszej kolejności oglądać treści podrzucone przez algorytm, które są zgodne z przekazem chińskiego rządu.
13: Antoni Mazek z Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK dodaje, że algorytmy mogą promować także inne narracje związane z innymi państwami lub korporacjami. TikTok miesięcznie ma w Polsce nawet 15 milionów użytkowników. To przede wszystkim osoby młode, także nieletnie. W Europie nie ma obecnie przepisów, które mogłyby takie algorytmy zatrzymać.
12: Informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Uwaga turyści, najkrótsza droga z Zakopanego do Łysej Polany i Palenicy Białczańskiej jest zamknięta z powodu remontu. Jeśli planujecie wybierać się do Morskiego Oka, musicie korzystać z objazdów.
16: No niespodzianka.
17: No i co pan myśli o tym, że wakacje takie niespodzianki robią?
16: Śmieszne to jest w Polsce, powiem panu tyle. To jest chore.
18: Szkoda, że wakacje. Można byłoby we wrześniu, jak jest minus, albo śnieg pada, albo na wiosnę, jak również śnieg pada, więc no, mieszkamy w górach, więc musi być wakacje. Co na to poradzić, no?
19: No niespodzianka. Nie spodziewałem się, że w drodze do Murowańca rowerem akurat tutaj zostanę zatrzymany. Szczególnie, że mógłbym przejechać bez problemu.
18: Wreszcie będzie porządny asfalt. Leją całą szerokością nową nawierzchnię. Nie będzie pęknięć, więc będziemy przez lata mieli super drogę.
12: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, utrudnienia potrwają do piątku.
0: Zachmurzenie duże na Podlasiu oraz w Karpatach. W tym regionie możliwe słaby deszcz. W pozostałych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane. W regionach południowych rozpogodzenia i chwile ze słońcem, a po południu głównie na północy lokalne burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze aktualnie od 13 stopni w Suwałkach do 17 we Wrocławiu. Po południu będzie trochę cieplej do 23. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze aktualnie od 13 stopni w Suwałkach do 17 we Wrocławiu. Po południu będzie trochę cieplej do 23.

0: James Horner i muzyka do filmu Avatar, a wcześniej piosenka Jasona Denowana, która dołączyła do naszego wakacyjnego repertuaru. Słuchajcie, RMF Classic, trwa wakacyjne śniadanie mistrzów. Obiecałam ogłoszenie kolejnego przystanku na filmowej mapie polskim w RMF Classic. Oto nasza niespodzianka.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: Moi drodzy, szykujcie kalendarze i warto od razu wpisywać. 29 lipca to kolejny przystanek filmowej mapy Polski. Tym razem odwiedzimy pasem miasto znane z kadrów filmów takich jak Róża, Południk Zero, Cudownie Ocalone, a także seriali Dom nad Rozlewiskiem oraz Projekt UFO. Zapraszamy chętnych 29 lipca od 10 na Rynek w Pasymiu. To tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic na żywo. Będą leżaczki, będą wakacyjne konkursy z nagrodami, wyjątkowi goście. A skoro będziemy na Mazurach, to nie zabraknie też czasu na relaks i odpoczynek w strefie radia RMF Classic. Program na żywo poprowadzi Katarzyna Chnata. Relacje z wydarzenia będą na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy także do dalszego zgłaszania kolejnych miejsc, które powinniśmy odwiedzić w te wakacje. No, szczegóły na rmfclassic.pl. A już teraz piosenka z filmu, który był kręcony właśnie w Pasymiu. Projekt UFO. Fisze Made Tworzywo.

0: Muzyka do filmu Kismet, skomponowana przez Roberta Wrighta i Aleksandra Borodina. A wcześniej usłyszeliście muzyczne zaproszenie do Pasymia, gdzie odbędzie się kolejny przystanek na naszej filmowej mapie Polski. Tak, tak, Pasym, Mazury, plenerowe studia i program na żywo, który poprowadzi Katarzyna Chnat 29 lipca od 10 na rynku w Pasymiu. A już teraz kilka sportowych propozycji dla porannych ptaszków w śniadaniu mistrzów RMF Classic.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Jeśli lato kojarzy się Wam z ruchem, świeżym powietrzem i rodzinną przygodą, to najbliższy weekend zapowiada się naprawdę aktywnie. Nad polskim morzem i w górach nie trzeba być zawodowcem, wystarczy odrobina chęci i sportowe buty, a czekają Was prawdziwe sportowe emocje. W Gdyni odbędzie się botaniczna piątka, 5-kilometrowy bieg oraz marsz Nordic Walking poprowadzone w zielonym otoczeniu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z kolei w Dąbkach rusza nadmorski bieg uzdrowiskowy, a na Pomorzu w Lęborku zaplanowano tradycyjny bieg uliczny świętego Jakuba. W wielu z tych wydarzeń organizatorzy przygotowali również trasy krótsze i biegi dla najmłodszych. Jeśli wybieracie się w góry, warto spojrzeć w stronę Zakopanego, gdzie startuje Tatra Sky Marathon. Od wymagających tras dla doświadczonych biegaczy po krótsze dystanse dostępne także dla amatorów. A w Piwnicznej Zdroju trwa festiwal biegowy, prawdziwe święto aktywności z biegami dziecięcymi, rodzinnym bieganiem na 4 km i zawodami dla każdego, kto chce po prostu ruszyć się z kanapy.

0: Zagarść dolarów z muzyką Ennia Morricone. Tu RMF Classic. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów. Do godziny 10 będę mieć dla Was jeszcze przegląd prasy z dawnych lat autorstwa Przemysława Semczuka. Zostańcie z nami w tej godzinie. Także muzyka The Footloose, The Americans z serialu Biuro i wielu innych. Wkrótce prognoza.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, jest 9.30, czas na prognozę.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Wciąż bardzo duże zachmurzenie na Podlasiu oraz w Karpatach. W tym regionie możliwe słabe opady deszczu. W pozostałych regionach zachmurzenia małe, umiarkowane, niewielkie, rozpogodzenia w regionach południowych. Na północy Polski lokalnie burze. Na termometrach na przeważającym obszarze aktualnie od 13 do 17 stopni. Najcieplej w Poznaniu i Wrocławiu. Po południu trochę będzie cieplej, od 20 do 23 na przeważającym obszarze. W śniadaniu mistrzów RMF Classic już teraz nasza wakacyjna nowość. Brian Tyler i Breton Vivian i ich muzyka do serialu Rancho Dettonów.

0: Michael Bublé i piosenka Sway o poranku z LM w Classic, wcześniej Rancho Datonów, nasza muzyczna nowość. Muzyka Briana Tylera i Bretona Viviana. Słuchajcie, RMF Classic, jest 9.35, a teraz kilka informacji o szlakach turystycznych w Beskidach.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów z zapachem lasu.
0: Jak informują dziś GoProwcy, poranek w Beskidach był bardzo dobry. Wysoko w górach termometry wskazywały 9 stopni, w dolinach 15. Za chmur przebija się słońce, widoczność jest bardzo dobra. Ale nie jest zbyt ciepło, choć to bardzo dobre warunki do górskiej wędrówki, to należy pamiętać o właściwym ubiorze. Ważne są buty, kijki, ważne jest nakrycie głowy, odpowiednia ilość płynów i naładowany telefon. Warto mieć także aplikację ratunek. W przypadku nadejścia burzy, tu kilka praktycznych informacji od GoPro. Należy zejść z otwartej przestrzeni, nie wolno chronić się pod drzewami. Należy także unikać skał w pobliżu, po których spływa woda, gdyż może dojść do porażenia. Gorąco zachęcamy Was, sprawdzajcie na bieżąco warunki pogodowe, jeśli wybieracie się w góry. To jest RMF Classic, śniadanie mistrzów. Teraz muzyka Antonina Dworzaka, Humoreska opus 101, numer 7, wykonanie Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej, prowadzi Seiji Odzała.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Hansa Zimmera i Andrew Jamesa Christie to jest fragment soundtracku z filmu The Americas. Tu RMF Classic. Codziennie od poniedziałku do piątku o tej porze mamy dla Was przegląd prasy z dawnych lat. Pożółkłe stronice gazet wertuje dla Was Przemysław Samczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Samczuk.
2: 22 lipca to w PRL-u okazja do świętowania. Jak informuje w 1956 roku Życie Warszawy, spieszący na defiladę mogli się posilić w 150 samochodach gastronomicznych serwujących od 7 rano bułki, kiełbasę na gorąco, piwo, napoje i słodycze. Po południu, po uzupełnieniu zapasów, wozy miały stanąć w okolicy terenów zabaw tanecznych i występów artystycznych. A zatem już w 1956 roku warszawska gastronomia znała food truck. W 1966 roku Święto Odrodzenia Polski to jednocześnie obchody tysiąclecia państwa. Z tej okazji w Warszawie odbyła się defilada tysiąclecia, której główną atrakcją był pokaz lotniczy. Jak wylicza Kurier Polski, 33 samoloty bombowe Il-28 utworzyły na niebie ogromną figurę orła piastowskiego. Za nimi pojawiło się 16 iskier, tworząc biało-czerwoną szachownicę. Później odrzutowe limy, lecąc w formacji, tworzą ogromny napis 1000. Zapierający dech pokaz zajmuje zaledwie 2 minuty i 13 sekund, o czym donoszą dosłownie wszystkie dzienniki w kraju. A pół wieku temu, w 1976 roku, Ekspres Wieczorny pisał o rzekomym dyplomacie, który pod pozorem zbliżającego się wyjazdu na zagraniczną placówkę okazyjnie wynajmował swoje mieszkanie, biorąc rzecz jasna zaliczkę. Rzecz w tym, że wynajął je kilkunastu osobom. Aż pewnego dnia został rozpoznany przez jedną z ofiar w pociągu z Otwocka i zatrzymany na dworcu. Jak zauważył Ekspres, mieszkanie faktycznie miało być wolne na dłużej, tyle że z powodu objęcia placówki na Mokotowie, bynajmniej niedyplomatycznej. Jedziemy autostopem, śpiewała w 1963 roku Karin Stanek, a 22 lipca 1986 roku Kurier Polski podsumowywał ubiegłoroczną akcję autostopu. Na polskich drogach stopa łapało 6 tysięcy autostopowiczów zrzeszonych w Społecznym Komitecie Autostopu. Kierowcom wręczali kupony, które brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Najlepszy okazał się Marian Ficek ze Skawiny, który ciężarówką podwiózł aż 366 podróżnych na dystansie 13 860 km, za co otrzymał główną nagrodę Bagatela – 20 tysięcy złotych. Dzisiaj nie ma już Społecznego Komitetu i nagród, ale autostopowiczów nie brakuje.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Samczuk.

0: To była muzyka Piotra Czajkowskiego, Wals kwiatów z baletu Dziadek do orzechów. Wykonanie filharmoników wiedeńskich prowadził James Levine. Słuchajcie RMF Classic, za kilka minut 10 i najnowsze fakty.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Wdziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, jest godzina 10. Najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
9: Podatek cyfrowy to nie jest podatek antyamerykański. W lipcu projekt ujrzy światło dzienne, zapewnia w RMF FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który był gościem porannej rozmowy.
10: Czy Wielka Brytania ma kłopoty z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi? W sprawach wojskowych nie ma, a ma podatek cyfrowy.
11: Ale nie jest na flance wschodniej.
10: A Francja ma podatek cyfrowy? Ma. A Włochy mają podatek cyfrowy?
11: Ale wszystkie kraje są dosyć daleko od Rosji, zgadza się pan.
10: A premierka Meloni kłóci się z Trumpem? A Austria ma podatek cyfrowy? Dlaczego te wszystkie państwa zarabiają dla swoich obywateli na startupy, rozwój kompetencji cyfrowej, cyberbezpieczeństwo miliardy euro, a Polska nie zarabia?
9: Czy duże korporacje będą mogły uniknąć opodatkowania?
10: Dlaczego ktoś, kto w Polsce płaci uczciwie podatek, mając platformę cyfrową, ma płacić podatek taki, który inny nie płaci? Niech płacą ci, którzy tutaj robią interesy, a tutaj wyprowadzają tą inżynierię finansową na koniec roku.
11: Przecież to jest furtka idealna, żeby ten podatek ominąć. Jak
10: nie? No pewnie, że nie. Dlatego, że w Polsce w ogóle nie mamy takiego dzisiaj podatku. To, że mamy tą rozmowę u pana o poranku, to jest tak. Trzeba coś zacząć wprowadzać, robić jakieś dźwiczki, otwierać i mieć drogę do tego, żeby obciążać podatkami instytucje i wielkie big techy.
9: Całą rozmowę Piotra Salaka z Krzysztofem Gawkowskim mamy na rmf24.pl.
12: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
9: Przesunięcie wyborów w Krakowie na jesień może być korzystne dla Koalicji Obywatelskiej, komentują pod Wawelem politycy opozycji. Mijają niemal 2 miesiące od referendum, w którym odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a wciąż nie ma daty przedterminowych wyborów. W interesie wszystkich jest przeprowadzenie wyborów jak najszybciej, przekonuje jednak krakowski poseł KO Dominik Jaśkowiec.
13: Przesuwanie tych wyborów raz powoduje to, że faktycznie opozycja szuka jakiejś igły, żeby nas ukłuć. Po drugie, tak naprawdę nikomu nie służy ten fakt zawieszenia i tymczasowości, który jest.
9: Koalicja Obywatelska będzie czekać na rozstrzygnięcie w sprawie protestu Edwarda Nowaka. Mówi się, że liczą na odbicie w sondażach po aferze ze szpitalami, kontruje krakowski radny Łukasz Gibała.
14: Liczą na to, że jak będą później wybory, to te notowania im wzrosną, a pan Nowak jest związany z Platformą Obywatelską. Część z kolei osób twierdzi, że być może chodzi o jakieś interesy związane z odchodzącym układem władzy, o to, żeby coś jeszcze załatwić.
9: Terminu wyborów w Krakowie nie poznamy do czasu rozstrzygnięcia zażalenia w sprawie ostatniego protestu wyborczego. Sąd apelacyjny ma na to 30 dni. Prezydent Ukrainy odwołał generała Oleksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego miejsce zajmie generał Michał Drapaty. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Syrski odegrał kluczową rolę w obronie Kijowa, operacji charkowskiej i operacji kurskiej. Jednak obecna sytuacja wymaga zmian i godnego traktowania każdego żołnierza. Prezydent Ukrainy zaproponował też Michajłowi Fiodorowowi różne stanowiska w strukturach władzy, w tym funkcję wicepremiera do spraw rozwoju technologicznego. Ale Fiodorow odmówił, ponieważ nie rozumie powodu wcześniejszego odwołania go ze stanowiska ministra obrony, poinformował portal Ukraińska Prawda. Wcześniej wskazywano, że powodem jego dymisji był właśnie konflikt z generałem syrskim. Donald Trump chciałby, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino, tak twierdzi New York Post, powołując się na anonimowe źródła z otoczenia amerykańskiego prezydenta.
15: Według gazety Trump uważa, że Infantino, z którym w ostatnich latach zbudował bliskie relacje przy organizacji mundialu, ma zdolność jednoczenia ludzi i sprawdziłby się na czele Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na razie nie ma jednak informacji, by sam Infantino był zainteresowany kandydowaniem, a doniesienia New York Post nie potwierdziły dotąd największe światowe agencje informacyjne. W tym roku kończy się jednak kadencja Antonio Guterresa i Zgromadzenie Ogólne będzie musiało wybrać nowego szefa Narodów Zjednoczonych. A wiadomo, że kluczowy głos należeć będzie do Stanów Zjednoczonych.
9: Przypomina zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
0: Zachmurzenie duże na Podlasiu i w Karpatach, w regionie słabe opady deszczu. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. Po południu głównie na północy lokalne burze, w regionach południowych możliwe rozpogodzenie, a na termometrach na przeważającym obszarze od 13 do 17 w Poznaniu i Wrocławiu, ale z nadejściem popołudnia będzie cieplej od 20 do 23. Tu RMF Classic, 5 minut po godzinie 10. Słuchajcie Śniadania Mistrzów. Za chwilę rozstrzygnę nasz wakacyjny konkurs Brzmienie Lata, a teraz filharmonicy berlińscy pod batutą Sir George'a Scholti. Fragment Tako rzecze Zaratustra Ryszarda Straussa.

0: To muzyka Aleksandra Despla z filmu Ostrożnie, pożądanie. Słuchacie RMF Classic. Trwa wakacyjne śniadanie mistrzów. Zanim do drugiego śniadania i kawy zaśpiewa dla Was Phil Collins, no to obiecane rozstrzygnięcie poradnego konkursu.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: No to przypomnę dla słuchaczy, którzy być może dopiero teraz dołączyli na nasze fale, dziś w konkursie inspirowało Was bzyczenie komara, dźwięk komara, który potrafi zepsuć niejedną noc. No i tak było właśnie w przypadku naszej słuchaczki pani Anny, która opisała wspomnienia z wakacji w Wenecji. Jedna noc w apartamencie, który mieścił się bez

bezpośrednio nad kanałem, gdzie przepływały gondole i łodzie, no ale wbrew pozorom nie była to romantyczna noc. W czasie tej nocy odbyła się walka z masą komarów, a kiedy udało się zasnąć na około godzinę, podstępne osobniki ugryzły naszą słuchaczkę w środek czoła. Z plusów tej historii, jak napisała pani Joanna, Włochu, którego rano zamawialiśmy kawę, aby jakoś pocieszyć mnie w związku z tym wydarzeniem, widząc mój celownik na czole, dał mi kawę i cornetto w prezencie. Tak czy inaczej, Wenecja kojarzy się nam właśnie z tą historią, napisała pani Joanna. A ja myślę, że to było bardzo miło wspomnieć także ten sympatyczny gest włoskiego baristy. Dziękuję za udział w dzisiejszym konkursie. Kolejna szansa już jutro. A już teraz Phil Collins do porannej kawy i cornetto. A groovy kind of love.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
4: Reklama.
3: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel kraż.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.

0: Aranżacja i wykonanie Vitamin String Quartet. Tak, tak, dobrze, poznajecie. To piosenka Golden. Tu RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów. Niebawem Angelo, Badalamenti i nastrojowa muzyka do serialu Miasteczko Twin Peaks. Będziecie mieli okazję również posłuchać soundtracku do Supermana Davida Fleminga. A teraz prognoza.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Jak na drugą połowę lipca mamy całkiem niskie temperatury, od 13 stopni w Suwałkach do 17 we Wrocławiu i Poznaniu, ale z nadejściem popołudnia będzie cieplej, od 20 do 23 stopni. Dziś największe zachmurzenie na Podlasiu, w tym regionie możliwy słaby deszcz, burze lokalnie po południu, głównie na północy.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15:00.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: muzyka Gustawa Holsta, fragment suity Brook Green. Angielską orkiestrę kameralną poprowadził Yehudi Menuhin. Tu RMF Classic, słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów, wydanie kolejne już jutro. Rozpoczynamy kwadrans przed godziną 7, a za kilka minut od 10 magazyn przedpołudniowy z konkursem Wakacje z mitami, który poprowadzi dla Was Ula Urzędowska. Dziękuję za wspólny poranek, teraz piosenka Chucka Berry z filmu Pulp Fiction, Jadwiga Polus. Miłego dnia.
1: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
2: Mrs. Mia Wallace.
1: And how about your fella here?
3: Vincent Vega.
1: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Był to fragment soundtracku z filmu The Fisher King. Muzykę skomponował George Fenton. Dochodzi godzina 11. Wkrótce najnowsze fakty i prognoza.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Po reklamie.
0: RMF Classic, minęła 11. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
9: Podczas ćwiczeń Alarm 26 w Warszawie prawdopodobnie doszło do usterki systemu alarmowania, dowiedział się reporter RMF FM. Wczoraj od 7 do 19 na terenie całego kraju odbywały się ćwiczenia systemu ostrzegania z wykorzystaniem syren. RCB wysłało co najmniej dwa komunikaty o tym, że ćwiczenia się już zakończyły, ale ostatnie sygnały wybrzmiały w stolicy dopiero po 21. Jak tłumaczy się RCB?
10: Popołudniowe alerty RCB zostały wysłane po informacji od służb, że zakończyła się aktywna faza ćwiczeń z wykorzystaniem syren alarmowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje jednak, że po godzinie 21 w Warszawie rzeczywiście włączono modulowany sygnał ostrzegawczy oznaczający alarm, ale nie był to już element testów. Najprawdopodobniej doszło do usterki technicznej.
11: Aktualnie badamy, co było przyczyną tego uruchomienia. Bierzemy kilka scenariuszy pod uwagę, w tym najbardziej prawdopodobny, czyli usterka techniczna.
10: Mówił mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ustala też, kto odpowiada za ten błąd.
9: Informuje reporter RMF FM Jakub Rybski. Studenci z Dolnego Śląska będą wspierać działania służb podczas sytuacji kryzysowych. Wojewoda powołała Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To pierwszy taki projekt w Polsce. Weźmie w nim udział 14 uczelni, wśród nich Politechnika Wrocławska.
12: To jest świetny pomysł, tym bardziej, że studenci są bardzo zaangażowani, bardzo ochotni i bardzo gorliwi w uczestniczeniu w takich akcjach, czego najlepszym dowodem była ostatnia ich wielka pomoc, kiedy nad Wrocławiem zawisła groźba powodzi, prawda? Kiedy widzieliśmy ten zryw studencki po prostu.
13: Czy myśli pan, że oprócz chęci studenci mają jakieś umiejętności, które pomogą w takich kryzysowych sytuacjach?
12: Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że nasi studenci reprezentują tak naprawdę wszystkie branże, które powinno się wziąć pod uwagę. Od budownictwa przez informatykę, po medycynę, energetykę, które są bardzo istotne nie tylko w ogarnianiu czy w opanowywaniu już zastałego kryzysu, ale także w prewencji.
9: Powiedział naszej reporterce Martynie Czerwińskiej prorektor Politechniki profesor Kamil Staniec. Jak dodaje, szkolenia dla chętnych mają ruszyć lada dzień.
14: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
9: Już tylko dwa dni zostały do rozpoczęcia 82. rajdu Polski, czwartej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Po wielu latach z mazurskich szutrów wyścig przenosi się w tym roku na śląskie asfalty. Te trasy dobrze zna kierowca rajdowy, rodowity gliwiczanin Jakub Matulka.
15: Nigdy nie miałem okazji jechać odcinka Przegibek, pierwszego niedzielnego odcinka, ale resztę, tak, może trochę w innych konfiguracjach, ale każde fragmenty drogi znam.
16: Gdyby chcieć charakteryzować trasy tego rajdu, to jakie są?
15: Czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami. No jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
9: Z Jakubem Matulką rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczek. Otwarcie rajdu Polski i pierwszy odcinek specjalny w piątek, zakończenie w niedzielę. O przyjaźni, inspiracjach i współpracy z twórcami, którzy od ponad 40 lat kształtują życie wybitnej szkockiej aktorki, opowiada wystawa Tilda Swinton Ongoing. Ta wystawa przyjeżdża do Polski. Mam nadzieję, że przyjedziecie na nią i zobaczycie, jak łatwo jest pracować z przyjaciółmi. Najbliższy przystanek we wrześniu w Warszawie. Od 18 września wystawa Tildy Swinton będzie czynna w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych.

Z zachodu płynie nadal dość chłodne powietrze, polarne, morskie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Burze lokalne głównie na północy, po południu, maksymalnie 23 stopnie.

0: 9 minut po 11. Witam na ścieżce dźwiękowej RMF Classic i zapraszam gotowi na kolejną odsłonę zabawy pod hasłem Wakacje z mitami. Wspinamy się na konkursowy Olimp, ale nie jest to syfowa praca, gdyż zakończy się ona jednak zwycięstwem zwyciężczyni bądź zwycięzcy w finale o 14.30. Postać z uniwersum mitologii greckiej do rozszyfrowania. Kolejna róg obfitości do zdobycia. Są też specjalne zadania konkursowe, szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl, ale już niebawem wszystko dokładnie wyjaśnię, a także rzucę odrobinę cienia na dzisiejszą zagadkową postać mitologii greckiej.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Fragment ścieżki dźwiękowej z serialu Bridgertonowie, a my ścieżką dźwiękową na konkursowy Olimp ruszamy powolutku.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Takie są fakty, nie mity, że codziennie od poniedziałku do piątku wyznaczamy sobie jedną postać z uniwersum mitologii greckiej i ukrywamy w podpowiedziach waszym zadaniem. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jest tą postać rozszyfrować, wpisać w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl i kreatywnie odpowiedzieć na pytanie, zadanie numer 2. Za chwileczkę do tego wrócę. Teraz słów kilka o zagadce i jej bohaterce. Tak, to kobieta, właścicielka złotego diademu, piękność. Złoty diadem został wykonany przez boga Hefajstosa. Ślad jej postaci i tego diademu znajdziemy na nocnym niebie. To gwiazdozbiór Korony Północnej. Gwiazdy układają się w łuk przypominający właśnie diadem. Ten gwiezdny diadem można zobaczyć w Polsce od zimy do lata. Liczba gwiazd, które dostrzeżemy nieuzbrojonym okiem, to sporo, nawet 20. Pierwszy trop rzucam w postaci gwiazd. Jeżeli już rozpoznajecie bohaterkę dzisiejszej zagadki, to wpisujcie jej imię w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Na zwyciężczenie bądź zwycięzcę czeka jubileuszowe wydanie znakomitej mitologii Jana Parandowskiego, greckie słodycze oryginalne i wakacyjne upominki z logo RMF Classic. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

roztacza dobrą aurę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Thomas Newman z wyraźną nutką tajemnicy i suspensu. Nic dziwnego, to był fragment ścieżki dźwiękowej serialu Czwartkowy Klub Zbrodni, opowieść o sąsiedzkim wsparciu detektywistycznym. Jeśli chodzi o seriale, to nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Przed 12 pojawi się muzyka z drugiego sezonu serialu Wednesday. W samo południe oczywiście najważniejsze fakty te przynosi nam dziś Grzegorz Jasiński, a teraz w RMF Classic tokata de mol Jana Sebastiana Bacha i Carlo Carlei.

0: reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie.

0: To jest RMF Classic. W samo południe czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Ceny paliw rosną. Na wielu stacjach 95 kosztuje już prawie 7,5 zł. Olej napędowy mniej więcej 7,64 zł. Kierowcy liczą na to, że rządzący przywrócą pakiet ceny paliw niżej, bo szczególnie dłuższe trasy stają się bardzo kosztowne. Obawiają się również, że to nie koniec podwyżek na stacjach.
2: Te koszta są spore. No tutaj do Warszawy z Zielonej Góry na paliwo poszło prawie 500 zł.
3: Ma pani nadzieję, że rząd przywróci ten program CPN, no, ceny paliw niżej?
2: Oczywiście. Oczywiście, bo niedługo nie będzie biednych ludzi stać jeździć autami, a bogatych zawsze będzie stać na wszystko.
4: Jest jak jest, no na to nie mamy wpływu. To jakiś mądry człowiek w Stanach Zjednoczonych sobie wojenkę wywołał. No i mamy to, co mamy.
1: Usłyszał nasz reporter Jakub Rybski. A tak a propos Stanów Zjednoczonych, chcą uderzyć w miejsca składowania uranu w Iranie. Amerykański prezydent Donald Trump stwierdził, że taki atak może nastąpić wkrótce. Prezydent podkreśla, że nie dopuści, by Iran pozyskał broń atomową.
5: Prezydent Donald Trump zapowiedział mocne uderzenia w Iranie, także w rejon, gdzie Teheran może ukrywać zapasy uranu. Wkrótce będziemy uderzać w ten obszar, powiedział Donald Trump. Zapowiedział też, że USA nie wycofają się z operacji w Iranie. Gdyby dziś to zrobiły, Iran potrzebowałby 25 lat na odbudowę. Ale Trump zapowiada kolejne działania. Są zdziesiątkowani, oni desperacko chcą się spotkać. Dopóki nie będą gotowi spotkać się w sposób znaczący, nie mamy żadnego zainteresowania nawet, powiedział Donald Trump.
1: A relacjonował ze studia RMF FM w Waszyngtonie nasz korespondent Paweł Żuchowski.
6: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej napotkała ostry opór branży spożywczej. Ministerstwo Finansów chce zwiększyć opłatę doliczaną do słodzonych napojów. W górę miałyby pójść także stawki za napoje zawierające kofeinę.
7: Proces legislacyjny trwa. Jest już 28 stanowisk przedstawionych w ramach konsultacji społecznych. Zdecydowana większość z nich jest krytyczna. Przedstawiciele branży spożywczej wskazują, że podniesienie opłaty cukrowej uderzy w portfele konsumentów, a jednocześnie nie przyniesie oczekiwanego skutku. Opłata jest celowa. Środki z niej trafiają do NFZ-u, teoretycznie m.in. na leczenie otyłości. Resort finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku. Opłata cukrowa nie była waloryzowana od 2020 roku. Rząd podjął próbę podwyżki w roku ubiegłym, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.
1: Przypomina dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Rusza piłkarska ekstraklasa. Na dwa dni przed startem nowego sezonu prezes ekstraklasy SA Marcin Animucki przypomina, w przyszłym sezonie mistrz Polski dzięki rankingowi UEFA będzie zaczynał eliminację pucharów już od trzeciej rundy, a to pewne starcie przynajmniej w lidze konferencji.
8: To minimum 7-8 milionów euro wiadomych pieniędzy bez tego ryzyka. Zdobywca Pucharu Polski grający w playoffie Ligi Europy to minimum Liga Konferencji, więc już teraz możemy być pewni, że dwa zespoły w sezonie 27-28 będą nas reprezentowały w fazie ligowej. Nigdy w historii czegoś takiego nie było.
1: Za ubiegły sezon Ekstraklasa wypłaciła klubom rekordowe premie ponad 300 milionów złotych.

0: Z zachodu nadal płynie chłodne powietrze polarne. Morskie ciśnienie będzie spadać. Dziś zachmurzenie małe, umiarkowane, ale od północnego zachodu wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu niewykluczone. Po południu, głównie na północy, lokalne burze i maksymalnie 23 stopnie.
1: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
2: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
3: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
4: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
5: RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: 12 minut po 12. Ennio Morricone to jego muzyka, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Dobry, Zły i Brzydki. A my mamy bardzo dobry plan.
1: Czy wiesz, że znany film kręcono tuż za rogiem? Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Nasz plan, który realizujemy, to filmowa mapa Polski i to wy, drodzy słuchacze RMF Classic, wyznaczacie kolejne punkty na tej mapie, czyli miejsca, w których kręcono filmy i seriale. Zgłaszacie, a my wybieramy i przybywamy. I już w kolejną środę, kolejny przystanek na filmowej mapie Polski. Przypominam, byliśmy w Toruniu, byliśmy w Łodzi. Konsekwentnie ścieżką dźwiękową zmierzamy do kolejnej filmowej lokacji.

0: i tym razem odwiedzimy Pasym, miasto znane z kadrów takich filmów jak Róża, Południk Zero, czy seriali Dom nad Rozlewiskiem oraz Projekt UFO. I w związku z naszą obecnością w tym miejscu zapraszamy wszystkich chętnych 29 lipca od 10 na rynek w Pasymiu. Tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Bądźcie z nami, usiądźcie wygodnie na leżaczkach i zobaczcie, jak wygląda radio na żywo w plenerze. Będą konkursy, będą goście, a skoro będziemy na Mazurach, to nie zabraknie też czasu na relaks i odpoczynek w naszej strefie RMF Classic. Program poprowadzi Katarzyna Chnat. Jeżeli nie uda wam się tam być razem z nami, to i tak możecie to wszystko zobaczyć na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic i może w związku z tym podjąć decyzję, ha, to ja też ich zaproszę. Znam fajne miejsce, gdzie kręcono filmy lub seriale. Zgłaszajcie swoje lokacje rmfclassic.pl. Przybywamy, czekamy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: A tymczasem ścieżką dźwiękową udajemy się na All Inclusive do Turcji. Muzyka drugiego sezonu serialu 1670. Jerzy Rogiewicz.

0: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: poranka. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

24 minuty po 12, a my idziemy razem ścieżką dźwiękową RMF Classic, a dookoła muzyczne krajobrazy, muzyka dużego i małego ekranu, muzyka przeboje, tak jak na przykład wielki przebój z filmu Bodyguard. Będą też Rącze konie, Starsza pani znika, muzyka z filmu będzie Amelia. Fragment ścieżki dźwiękowej to już niebawem, a i kolejna podpowiedź w zabawie Wakacje z mitami. Teraz walc ze suity baletowej Maskarada Rama Chaczaturiana, Królewska Orkiestra Filharmoniczna i Jurij Simonow.

0: RMF Classic, witajcie. Za 29 minut 13 to była muzyka z filmu Starsza Pani znika. Teraz będzie krótka przypowieść o niewdzięczniku, który zniknął, choć obiecał jej miłość, czyli kolejny trop w konkursowej sprawie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Czyli odkrywamy postać mitologiczną ukrytą w podpowiedziach, a z tą postacią wiąże się następująca historia, właśnie nawiązująca do tegoż niewdzięcznika, o którym wspomniałam. On jej obiecał miłość, małżeństwo, ona mu życie. I spełniła tę obietnicę, dała mu kłębek, nici, które pomogły uratować się z opresji bardzo, bardzo śmiertelnej. No a jak on się odwdzięczył? Zostawił ją samą na wyspie i odpłynął. Jest tu kilka wersji, które nieco działają na korzyść Tezeusza. Otóż rzekomo bogowie, a ich rozkazów słuchać trzeba, kazali mu ją zostawić śpiącą na tej wyspie i czmychnąć, ale są też wersje mówiące, że znudziła mu się dziewczyna, która mu życie darowała, albo że pokochał kogoś innego. Ale tak naprawdę bohaterką tej zagadki jest nasza mitologiczna postać i to jej imię należy wpisać w formularz na naszej stronie. Zwyciężczyni bądź zwycięzca otrzymuje Róg Obfitości, jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, wakacyjne upominki z logo RMF Classic, greckie słodycze, choć od razu zapewniam, że prawidłowa odpowiedź na pierwsze pytanie to dopiero część sukcesu. Należy też zmierzyć się z zadaniem numer dwa, czyli kreatywnie opisać jakąś sytuację z życia wziętą czy zasłyszaną, która odpowiadałaby następującym terminom. Pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca czy nić Ariadny. Odpowiedzi wpisujcie w formularze na naszej stronie, a finał o 14.30 i drobnymi kroczkami do niego zmierzamy.
1: Wakacje z mitami.

To był pierwszy walc drugiej suity na orkiestrę jazzową Szostakowicza. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy, a muzyków prowadził Teodor Kuchar. Za 14 minut 13, przed 13, o 13 najważniejsze fakty, będą Rącze konie, będzie muzyka z filmu Chce się żyć, muzyka Bartosza Hajdeckiego, za chwileczkę przebój z filmu Bodyguard, ależ to jest wielki przebój, a w faktach o 13 dane, najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie naszych zakupów. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV Bike 5.
14: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
15: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
16: Decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zapadła, pisze w mediach społecznościowych rzecznik partii. Rafał Bochenek kolejny raz przypomina, że każdy polityk PiSu, który chce w partii pozostać, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Jak wczoraj ujawnił nasz reporter, wierność partii zadeklarował Daniel Obajtek. Europoseł, były prezes Orlenu, napisał w serwisie X, że jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego. Stronnicy byłego premiera pytani, czy opuszczą PiS, odpowiadają.
17: Nie, my nie opuszczamy, ale liczymy się z tym, że PiS może nas opuścić.
16: Mówił Ryszard Terlecki. Pożar zespołu szkół w Kozienicach na Mazowszu. Jak mówią policjanci, nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Strażacy zlokalizowali już ogień, gaszą go z wykorzystaniem podnośników. Płomienie objęły dużą część dachu szkolnego kompleksu, który jest w remoncie. Wewnątrz nie było żadnych zajęć. Pracowały tylko ekipy budowlane. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny tego pożaru.
18: Popołudniowe fakty RMF Classic.
16: Uwaga kierowcy, samochód osobowy uderzył w bariery na trasie S8 w Wielkopolsce. Do kolizji doszło w pobliżu miejscowości Prusak. Między węzłami Wieluń i Wieruszów zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. Polacy kupują coraz więcej, tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W czerwcu sprzedaż w sklepach wzrosła o 6,2% w skali roku. To najwyższy wzrost od kilku miesięcy. Skąd tak dobry wynik?
19: W rzeczywistości ten wynik może być nieco słabszy. Prawdziwy obraz sprzedaży psuje nam kalendarz. Tegoroczny czerwiec miał o jeden dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025. Dlatego ten wzrost jest tak duży. Oczywiście nie oznacza to, że sprzedaż stoi w miejscu. Przeciwnie, bardzo mocno wzrosła sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD o prawie 15% licząc rok do roku. To duża zmiana. Tłoczno także w aptekach i drogeriach, bo sprzedaż leków i kosmetyków również w górę o 10%. Mniejsze kolejki możemy spotkać w supermarketach i warzywniakach. Sprzedaż żywności z najsłabszym wynikiem spośród wszystkich kategorii. Najsłabszym, ale i tak na plusie o niespełna 2%.
16: Podsumowuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Taki bałagan kompletnie nie sprzyja miastu. Jesteśmy w stanie zawieszenia. Brak wyznaczonej daty wyborów to czysta polityka. Tak krakowianie komentują sytuację, w której znalazła się stolica Małopolski po odwołaniu prezydenta. Mijają niemal 2 miesiące od referendum, a wciąż nie poznaliśmy daty przedterminowych wyborów.
0: Nie ma gospodarza nadal i tyle.
10: Wydaje mi się, że Kraków jest w stanie zawieszenia. Lepiej byłoby mieć już jednoznacznie osobę wyznaczoną na stanowisko prezydenta, który zająłby się miastem.
20: W ogóle zakładałabym, że gdzieś przepisy określają dokładnie, do kiedy te wybory powinny się odbyć, ale rozumiem, że nie ma takiej jasności. Można to różnie interpretować, no i to faktycznie już jest takie naciągane.
21: Niestety obawiam się, że to są właśnie względy polityczne. Sam mam taką sprawę, która jest cały czas w zawieszeniu przez to i nie służy mi to.
16: Te głosy krakowian w okolicach Plant Nowackiego w dzielnicy Podgórze zabrał nasz reporter Maciej Sołtys.

0: Zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, ale też od północnego zachodu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu wpisane w pogodową mapę środy, a burze lokalne głównie na północy i po południu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni.
1: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
2: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
5: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
6: Najpiękniejsza muzyka filmu.

fragment ścieżki dźwiękowej filmu Uwierz w ducha. Alex Nord prowadził nas ścieżką dźwiękową i jest 12 minut po 13. RMF Classic, wakacje z mitami, czyli nasza konkursowa zabawa od poniedziałku do piątku, pokazała nam bardzo ważną rzecz. Pamięć mitologiczna wciąż żywa wśród słuchaczek i słuchaczy RMF Classic. Gratulujemy, dziękujemy. Odzew na wakacje z mitami jest naprawdę duży. Mieliśmy przeczucie, że wraz z premierą Odysei Christophera Nolana powróci ten fascynujący świat. Nie braliśmy jednak pod uwagę, że Odyseja, a może bardziej Zendaya, gwiazda filmu i jej wybory modowe wpłyną na to, jak będą wyglądały czerwone dywany, ale także uliczki i ulice. Otóż tego lata, podkreślają projektanci, znawcy mody, warto ubierać się jak grecka bogini, czyli sandały wiązane wokół kostki, złota biżuteria o geometrycznych kształtach i lejące się suknie, najlepiej białe. To modowe podpowiedzi i można podążać za modą, ale można i za modą, i za podpowiedziami w RMF Classic w naszych wakacjach z mitami, które prowadzą na konkursowy Olimp i dają szansę na róg obfitości. Kolejny konkursowy trop już niebawem, a wszystkie szczegóły na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama.
5: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
6: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
5: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
6: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte! Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4, od złoty 39 za sztukę. A kalendarz szkolny do planowania nauki, od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka!
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
17: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Po reklamie.

0: wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
1: No proszę, z naszymi wakacjami z mitami jest trochę jak z wakacjami w ogóle. Schemat ten sam, ani się człowiek obejrzy, a tu już coraz bliżej koniec, w tym przypadku finał. Jednakże radosny, ponieważ zwyciężczyni bądź zwycięzcy wręczymy konkursowy róg obfitości. To za godzinę, teraz ostatni trop podpowiedzi w sprawie naszej bohaterki mitologii greckiej, którą należy odnaleźć, rozszyfrować na podstawie podpowiedzi. Teraz podpowiedzi kulturalne i popkulturalne. Naszą bohaterkę odnajdziemy w operze. Doczekała się licznych adaptacji, a ta najsłynniejsza to dzieło Ryszarda Strausa. Znajdziemy ją w grze Hades, w serii książek Percy Jackson. No, w naszym języku, w jednym z związków frazeologicznych, w filmach i serialach. Jeśli chodzi o seriale, to na przykład Atlantyda. No i w ramach obrazów Mistrzyń i Mistrzów. Przejmujący obraz to obraz, dzieło malarki Angeliki Kaufman. Kilka lat temu można było oglądać je w Łazienkach Królewskich w Warszawie na wystawie jednego obrazu. Obraz przedstawia naszą bohaterkę, która siedzi na skalistym brzegu, patrzy na otwarte morze, a w oddali widać statek ukochanego, który porzucił ją na wyspie, prawdopodobnie śpiącą, a ona patrzy, jak ukochany odpływa, ma białą halkę na sobie, jest przykryta zieloną peleryną, ma włosy związane, a u jej stóp oczka trze zapłakany amorek. Kim jest bohaterka tego mitu i dzisiejszej konkursowej opowieści? Jej imię wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl i zmierzcie się koniecznie z zadaniem numer 2. To ono przesądzi o wygranej.
0: Wakacje z mitami w RMF Classic.

Tak, to jest RMF Klasyki. Ciąg dalszy nastąpi na ścieżce dźwiękowej. O 14:00 ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. Przed 14:00 muzyka Thomasa Newmana, to Anioły w Ameryce będą. Będzie też muzyka z drugiej części Krainy Lodu. Za chwileczkę muzyka z gry. Gra opowiada historię uczestników pewnej ekspedycji, którzy mają za zadanie zniszczyć malarkę, tajemniczą istotę, która odpowiada za znikanie osób, a o 14:30, jak już przedstawiam plan najbliższych minut i kwadransów, finał zabawy Wakacje z mitami.

0: reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
4: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie!
8: Mamma mia! El compressor!
9: Facciamo subito, sì?
10: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie.

0: To jest RMF Classic, minęła 14, czas na najważniejsze fakty. To ostatnie dziś wydanie. Fakty przygotowuje od rana Grzegorz Jasiński.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce, poinformował resort. Ministerstwo wskazało na utrzymujący się spadek cen skupu oraz pogarszającą się sytuację ekonomiczną sektora. Celem wniosku jest uzyskanie finansowej rekompensaty dla producentów świń z tytułu braku opłacalności produkcji. Wsparcie miałoby zostać uruchomione na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącego wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Resort zwraca uwagę, że ceny świń w Polsce są obecnie o 7% niższe od średniej unijnej. Zdaniem ministerstwa trudno oczekiwać odwrócenia spadkowego trendu cenowego w najbliższych miesiącach. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu po raz kolejny oddalił wniosek Zbigniewa Kurasia, syna słynnego partyzanta i żołnierza wyklętego ognia, o odszkodowanie i zadośćuczynienie za ściganie go i tępienie przez komunistyczne władze. Jak powiedziała sędzia Renata Wajda, nie wszystkie elementy działalności ognia służyły walce o niepodległość Polski i to stoi na przeszkodzie uznania wniosku syna.
2: Sąd stoi na stanowisku, że zaktualizowała się tutaj ta negatywna przesłanka, bowiem część tych działań należy zakwalifikować jako realizujące właśnie przesłankę negatywną. I w tej sytuacji jedynym rozstrzygnięciem, które mogło zapaść, to jest oddalenie wniosku o zasądzenie zadośćuczynienia, odszkodowania oraz kosztów upamiętnienia.
1: Jako przesłanki negatywne sąd uznał tępienie ludności pochodzenia żydowskiego czy objęcie kierowniczego stanowiska w aparacie komunistycznych służb bezpieczeństwa.
3: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Ma 237 metrów wysokości, 46 kondygnacji i jest najwyższym zabytkiem w Polsce. Dziś Pałac Kultury i Nauki w Warszawie świętuje 71. urodziny. Z tej okazji na taras widokowy na 30. piętrze można wjechać za 7 zł 10 groszy. A na atrakcje mogą liczyć nie tylko dzieci.
4: Zaczynamy tą część dla dorosłych o 17.30 w kinotece. Później po pokazie filmu przenosimy się pod trybunę i tam będą krótkie życzenia. Ja przyjmę za pałac i tort, który już tradycyjnie dzielimy się tortem z mieszkańcami.
5: Przyzwyczailiście nas do tego, że Pałac Kultury w zależności od okoliczności zmienia swój kolor. Czy na urodziny przygotowaliście coś specjalnego?
4: Oczywiście, że przygotowaliśmy coś specjalnego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów po zmierzchu. Będzie to widoczne. Ja nie jestem pewna, czy powinnam zdradzać tą niespodziankę. Jak nie muszę, to chcę powiedzieć, że będzie wyjątkowa.
1: Zapowiada Katarzyna Osowiecka, prezes pałacu. 22 lipca, coś nam to przypomina. Na plażach ponad 120 kąpielisk nad Bałtykiem powiewają czerwone flagi. Zakaz kąpieli wprowadzono ze względu na wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. A wkraczający niż z nad Bałtyku przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Przenosimy się na południe kraju. Przewodnik tatrzański. O tej profesji mówimy dziś w faktach. Jakie może nam zaoferować usługi?
6: Od oprowadzania po zabytkach Zakopanego, po takich ciekawych dziedzictwach kulturowych tutaj Podhala, aż do prowadzenia na trudnych drogach wspinaczkowych, może się nam służyć pomocą i jakby pokazać nam, jak zobaczyć najciekawsze części Zakopanego, ale też jak przeżyć przygodę w górach, zdobyć jakiś szczyt, pokonać jakąś trudną drogę taternicką. Także no, zadania tego przewodnika to jest cała skala tego, co tutaj mamy i co nam oferuje Zakopane i Tatry, góry nasze.
1: Mówił nam Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.

0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu, lokalne burze na północy, ale też przejaśnienia i rozpogodzenia. Na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni chłodniej, na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19.
1: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
2: Mówi Grzegorz Turnał.
3: Zygmunt Konieczny.
4: Michał Rusinek.
5: Mówi Krzysztof Jasiński. To jest, proszę Państwa, RMF Classic.

13 minut po 14. Maurice Jarre i jego muzyka, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Doktor Żywago. Za chwileczkę w RMF Classic królowa muzyki country, od ponad pół wieku z sukcesami na scenie w Ameryce, silny i bardzo inspirujący symbol sukcesu w świecie tradycyjnie zdominowanym przez mężczyzn. Sprzedała ponad 100 milionów płyt. Kto to? Dolly Parton, utalentowana piosenkarka, kompozytorka, ale też bardzo, bardzo skuteczna bizneswoman. Niedawno obliczono jej majątek, szacowany jest na 650 milionów dolarów. I wynika nie tylko ze sprzedaży płyt, ale też z realizowanej przez dekady strategii zachowania praw własności do własnej twórczości. Nie wyprzedaje się na prawo i lewo. W jej portfelu majątkowym są dochody z muzyki, ale także z parków rozrywki, które wymyśliła, produkcji filmowej, ale należy uczciwie powiedzieć, że zarabia, inwestuje, pomnaża swój majątek, ale także się nim

dzieli. Jej działalność filantropijna jest duża i bardzo konsekwentna. A ten rok to rok jubileuszowy Dolly Parton. W styczniu artystka skończyła 80 lat. Piosenka, którą teraz usłyszycie, miała premierę, gdy Dolly Parton miała lat 27.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10 RMF Classic.
3: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Po reklamie.

0: 27 minut 15.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Jest, zdobyliśmy konkursowy Olimp, a ja byłam chyba taką trochę Ariadną, która za pomocą nitki podpowiedzi doprowadziła zwycięzcę, to już mogę powiedzieć, do finału. Wszystkie odpowiedzi były prawidłowe na pytanie numer 1. Ariadna, którą odkryliśmy w podpowiedziach, była właściwą, prawidłową odpowiedzią. Wszyscy jej udzielili, więc o wygranej przesądziła odpowiedź na zadanie numer 2, czyli opisanie sytuacji zasłyszanej czy z życia wziętej, która odpowiadałaby następującym związkom frazeologicznym: pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca czy nić Ariadny, która była bohaterką dzisiejszej zagadki. Można użyć jednego terminu, można połączyć, tutaj pełna dowolność, liczy się opowieść. A zwycięzcą jest pan Paweł, członek ekipy IT, który przesłał nam opowieść z życia i pracy wziętą i zdobył uznanie szczególnie naszej ekipy technicznej, z którą opowieść ta była konsultowana. Pan Paweł napisał: poprzednia ekipa IT porzuciła firmę, więc powoli i konsekwentnie porządkujemy serwery, środowiska pracy, kod źródłowy. Jednak co jakiś czas zdarzały nam się z pozoru losowe zawieszenia jednego z serwerów. Losowe? Przypadek? Tak to wyglądało, jednak coś nie dawało mi spokoju, napisał pan Paweł. Dziwna taka jakaś czkawka serwera. I w końcu, po kilku tygodniach obserwacji, znaleźliśmy prawidłowość. Otóż awarie następowały co 11 dni i 14 godzin, co daje dokładnie 1 000 000 sekund. Znaleźliśmy zaplanowany restart usługi co 1 000 000 sekund, napisał pan Paweł. Dlaczego tak był ustawiony serwer? To mógł być koń trojański podłożony przez poprzednią ekipę, która odeszła skłócona. Mieli wystarczająco dużo czasu, by takiego konia pozostawić. Ale, pisze pan Paweł, wolimy myśleć, że to było zaplanowane z jakiegoś sensownego powodu i na pewno dla dobra firmy. Co za historia! A nagroda należy się i za historię, i za wiarę w ludzi, mimo podejrzenia podłożenia konia trojańskiego. No i za syzyfową pracę w odkryciu źródeł czkawki serwera. Panie Pawle, wielkie gratulacje, róg obfitości, a w nim jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, oryginalne greckie słodycze, wakacyjne upominki, upominki markowe, bo z logo RMF Classic. Dziękuję, gratuluję i zapraszam jutro.
1: Wakacje z mitami.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.

0: Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: RMF Classic. Najwspanialsze koncerty między kuchnią a łazienką.

To był muzyczny świat, którego autorem jest kompozytor Dario Marianelli, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Jane Eyre. Wkrótce seksmisja, temat Lamia, muzyka Henryka Kuźniaka, już teraz piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Moja dziewczyna. A od 15:00 kierunek lato, który wyznacza Katarzyna Chnat, najpiękniejsza muzyka filmowa, cały ocean, a w nim zaproszenia, podpowiedzi kulturalne, informacje pożyteczne i sprawdzone na lato. A ja bardzo dziękuję za dzisiejszą zabawę pod hasłem Wakacje z mitami. Jutro moja pięta Achillesa. Budzik ustawiony na 5:00 i słyszymy się o 7:00 rano w Śniadaniu Mistrzów. Ula Urzędowska, dziękuję, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowi. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.
14: Słuchacie RMF Classic, jest 15. Zapraszam teraz na prognozę pogody.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, od północnego zachodu wzrastająco do dużego, no i na północy mogą jeszcze wystąpić przelotne burze. Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodnie miejscami na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, okresami silniejszy zachodni i północno-zachodni.
16: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
17: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna,
18: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
19: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: była muzyka Mika Giacchino z filmu Gwiezdne Wojny, Załoga Rozbitków. Jest 9 minut po 15, Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na popołudniową zmianę w programie Kierunek Lato. Miło mi, że spędzacie z nami to popołudnie.
1: Kierunek Lato w RMF Classic.
0: Niezależnie od tego, czy jeszcze jesteście w pracy, czy już w drodze do domu, czy po prostu łapiecie chwilę oddechu.
1: Kierunek Lato w RMF Classic.
0: Niezależnie od tego, czy jeszcze jesteście w pracy,

pewne nuty z serialu Chad Powers, a teraz przed nami muzyka pełna wzruszeń, rozmachu i niezwykłej filmowej atmosfery. To kompozycja Jamesa Hornera z filmu Wichry namiętności.

0: reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
0: Po reklamie.

0: Florence Price i tęczowy walc nam zabrzmiał w RMF Classic, a my robimy teraz stop, klatkę i mały przystanek w muzycznej podróży na spotkanie z wakacyjnymi zawodowcami Artura Andrusa. Zapraszam.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek czwarty, miłosny. Jednym z popularniejszych, a zarazem najmniej docenianych wakacyjnych zawodów jest miłosny. Językowo nazwa ta pochodzi z tej samej grupy co odźwierny, stajenny, woźny czy radny, ale miłosny wykonuje zupełnie inne czynności. Do najważniejszych zadań miłosnego należy czuwanie nad przebiegiem wakacyjnych uczuć. Ma dopilnować, żeby były intensywne, pozostawiały miłe wspomnienia, ale nie przerodziły się w nic poważnego. Rzetelnie wykonujący swój zawód miłosny ma za zadanie prowadzenie ewidencji osób podatnych na krótkie uczucie i niezagospodarowanych pod tym względem. Do prowadzenia ewidencji używa standardowych tabel stosowanych w księgowości. W rubryce winien wpisuje się pożądany stan podopiecznego bądź podopiecznej, czyli na przykład winien się zakochać, winien już wracać do domu, winna oddać pieniądze, a w rubryce ma aktualny stan faktyczny, czyli na przykład ma już dwóch, ma jutro randkę, ma pecha. Wakacyjni miłośni pracują dyskretnie. Nie ujawniają się zazwyczaj, do wykonywania swoich zadań wykorzystują przykrywkę w postaci zawodów zaufania wakacyjnego. Pracują jako barmani albo ratownicy, czyli osoby, którym typowy wczasowicz najchętniej się zwierza. Po tym też łatwo rozpoznać miłosnego. Kiedy barman robi słabe drinki, a ratownik ma brzuszek, wiadomo, że udają i tak naprawdę nie zajmują się tym na co dzień, tylko są miłosnymi pod przykrywką. Poważnie traktujący swój zawód miłosny nie ujawni metod działania, nie mogę więc ich tutaj przedstawić, ale można być więcej niż pewnym, że jeżeli wakacyjne uczucie nie przetrwało, to nie dlatego, że nie było prawdziwe czy wielkie, ale po prostu jego przebieg kontrolował miłosny i doprowadził do jego zakończenia. Sama nazwa zawodu wskazuje, że miłosny jest raczej mężczyzną. Ze względu na potrzebny do tego zajęcia niski poziom wrażliwości, do roku 1989 do cechu wakacyjnych zawodów miłosnych przyjmowano wyłącznie mężczyzn. Ostatnio zaczynają pojawiać się kobiety. W jednej z miejscowości na Mazurach od kilku lat jako miłosna pracuje kobieta, która po sezonie wakacyjnym jest kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego na Podkarpaciu. Twierdzi, że dzięki łączeniu tych dwóch profesji udaje jej się zapobiec wielu niepotrzebnym ślubom, a co za tym idzie niepotrzebnym rozwodom. Hymnem cechu wakacyjnych zawodów miłosnych jest pieśń nieznanego autora pod tytułem Początek turnusu, rozpoczynająca się od słów: jeszcze mało słońca, ty blada, ja blady, miłość może trwać bez końca albo bez przesady.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

jest 15.42, słuchacie RMF Classic i magazynu Kierunek Lato. Kilka podpowiedzi kulturalnych mam dla Was i niebawem o nich opowiem. Na razie muzyczne smaczki w obiadowym czasie na naszej antenie. Waltz z baletu Coppelia, Leo Delip, zabrzmi za chwilę. To będzie wykonanie New Philharmonia Orchestra, którą poprowadzi Sir Charles McCarras. A teraz zabrzmi słynny The Sound of Silence Paula Simona, ale w nieco innej aranżacji instrumentalnej, za którą odpowiada m.in. Milosz Karadaglić.

To była muzyka z baletu Coppelia, czyli Dziewczyna o szklanych oczach, Leo Dalip. A my mamy oczy pełne zachwytu nad kolejnymi nowościami muzycznymi, które prezentujemy Wam w RMF Classic. A że kino i muzyka od zawsze tworzą wyjątkowy duet, który potrafi zostać z nami na długo, to teraz sięgniemy po jedną z takich właśnie nowości, która ostatnio wyostrza uszy wielu z nas. To kompozycja, która pochodzi z jednego z najbardziej wyczekiwanych filmowych wydarzeń tego lata, czyli z najnowszej produkcji Christophera Nolana pod tytułem Odyseja. A utwór zatytułowany When I'm Home to wyjątkowe spotkanie trzech muzycznych światów: Jamesa Blake'a, Travisa Scotta i Ludwika Goransona. Kompozytora, który doskonale wie, jak budować napięcie i emocje na wielkim ekranie. Posłuchajmy piosenki ze ścieżki dźwiękowej do filmu Odyseja.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Prognoza pogody w RMF Classic.
8: Popołudnie dość przyjemne, w wielu regionach pogodnie i słonecznie, ale są też miejsca, w których rządzą chmury. Tak jest teraz na północy i północnym zachodzie, miejscami też w centralnej Polsce. Na północy możliwe jeszcze burze, a temperatura dzisiaj maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północy i w regionach podgórskich, a tam od 17 do 19. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
9: Lato pełne podróży z RMF Classic.
10: My name is Alberto Iglesias.
11: My name is Diego Navarro.
12: Salute, hello to all my Polish friends.
13: Oh, and I am Antonio Banderas.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Samba Party Carlosa Santany w RMF Classic, który właśnie udowodnił, że czasem jedna gitara potrafi powiedzieć więcej niż 1000 słów. A ja obiecałam, że w naszym programie Kierunek Lato powiem, gdzie warto się wybrać i co warto zobaczyć w najbliższym czasie. Zatem zapraszam na szczegóły.
1: Biletomat RMF Classic.
0: W Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie otwarta została nowa ekspozycja zatytułowana Nabiści, prorocy nowej sztuki. To pierwsza w Polsce wystawa ukazująca twórczość tej francuskiej grupy artystycznej działającej pod koniec XIX wieku. Na wystawie zaprezentowano ponad 90 prac z zakresu malarstwa, plakatu i rysunku. O Nabiste, grupy artystycznej działającej pod koniec XIX wieku. Na wystawie zaprezentowano ponad 90 prac z zakresu malarstwa, plakatu i rysunku. O Nabiste.

0: mi oprowadzania, wykłady, warsztaty i spotkania, a wystawę zwiedzała nasza dziennikarka Julia Sarzyńska. Natomiast w Krakowie warto odwiedzić Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Tam również jest nowa wystawa, która w centrum stawia kobiety. Te, które zapisały się w historii Japonii jako wojowniczki, ale też osoby przekraczające przypisane im role społeczne.
1: To kobiety, które w różnych warunkach, w różny sposób chroniły swoje rodziny, chroniły swoje rody, były znakomitymi strategami.
0: Mówi profesor Anna Król, która odpowiada za aranżację wystawy. A dodajmy, że w japońskiej tradycji literackiej, historycznej i wizualnej od wieków pojawiają się postacie kobiet obdarzonych niezwykłą siłą, odwagą i zdolnościami strategicznymi właśnie. Ich wizerunki funkcjonowały na styku historii, legendy i popularnej wyobraźni, tworząc jeden z ważniejszych tematów kultury okresu Edo. Wojowniczki japońskie herstorie w gmachu głównym Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie można będzie oglądać do 11 listopada.
2: Biletomat.
0: 11 minut po 16 w RMF Classic w programie Kierunek Lato zabrzmi teraz uwertura do Wesela Figara Mozarta. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, prowadzi Sir Colin Davis.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Wdziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 23, już prawie minuty po 16, a my wracamy teraz do naszych muzycznych propozycji. Przed nami teraz dwa muzyczne obrazy z wielkiego ekranu. Najpierw Jeremy Morris i pełen rozmachu motyw z filmu Wagon Train, a zaraz potem Michał Lawrence z poruszającą muzyką do filmu Bandyta. Dwa różne światy i dwa wyjątkowe brzmienia. Posłuchajmy.

0: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
1: A my w RMF Classic szukamy kolejnych ciekawych opowieści dla Was w wakacyjnej odsłonie naszego programu. Kolejna opowieść o piratach już na horyzoncie, niebawem. A do tego czasu piosenka, która nierozerwalnie kojarzy się z Cyndi Lauper, ale ona nie jest autorką tej piosenki. Utwór True Colors, bo o nim mowa, napisali Billy Steinberg i Tom Kelly, a początkowo miał go nagrać ktoś zupełnie inny. Natomiast to właśnie Cyndi zmieniła jego charakter. Z fortepianowej, gospelowej ballady stworzyła subtelną, pełną emocji interpretację, która w 1986 roku dotarła na szczyt amerykańskiej listy Billboard. Przypomnijmy sobie zatem ten wielki przebój.

0: Fragment z trzeciej suity Italiana Torino Respighi grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, prowadziła Agnieszka Duczmal. Słuchacie RMF Classic, jest 16:46.
1: Kierunek lato w RMF Classic.
0: A w naszym wakacyjnym magazynie mamy najpiękniejszą muzykę filmową i mamy intrygujące opowieści. Za chwilę wyruszymy na pełne morze, by poznać historię najbardziej skutecznego pirata wszechczasów. To będzie opowieść o człowieku, którego sama obecność na horyzoncie wystarczyła, by statki poddawały się bez jednego wystrzału.
1: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.
0: Ponad 400 zdobytych statków, legenda mórz i życie, które przeszło do historii. Oto Black Bart, a dokładnie kapitan Bartolomeo Roberts. Człowiek uznawany za najskuteczniejszego pirata w historii. Co ciekawe, wcale nie planował zostać piratem. Był zwykłym walijskim marynarzem. Aż w 1719 roku jego statek został przejęty przez piratów. Kilka tygodni później, dzięki swoim umiejętnościom i niezwykłej osobowości, sam został wybrany ich kapitanem. I wtedy rozpoczęła się legenda. Przez niespełna 3 lata Roberts zdobył ponad 400 statków handlowych na Atlantyku. Więcej niż jakikolwiek inny pirat swoich czasów. Sam widok jego okrętu często wystarczał, by załogi poddawały się bez walki. Black Bart łamał jednak wszelkie stereotypy. Zamiast brudnego awanturnika był eleganckim dowódcą. Do bitew zakładał purpurowy, jedwabny płaszcz, kapelusz z czerwonym piórem i złoty krzyż wysadzany diamentami. Co zaskakujące, nie przepadał za rumem. Znacznie chętniej pił herbatę. Na swoich statkach wprowadził surowe zasady i żelazną dyscyplinę. Jego szczęście skończyło się w 1722 roku. Podczas starcia z brytyjskim okrętem wojennym jedna salwa karczowata śmiertelnie trafiła go w szyję. Zgodnie z jego ostatnią wolą załoga owinęła ciało w żagiel i natychmiast oddała morzu, aby nigdy nie trafiło w ręce wrogów. Tak zakończyła się historia człowieka, który z przypadkowego marynarza stał się postrachem oceanów. Do dziś Black Bart pozostaje symbolem złotej epoki piractwa, epoki pełnej odwagi, ryzyka i legend, które wciąż rozpalają wyobraźnię.
1: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
8: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Popołudnie w kraju dość przyjemne, w wielu regionach pogodnie i słonecznie, ale są też miejsca z dużą ilością chmur. Tak jest na północy i północnym zachodzie, częściowo też w centralnej Polsce. Na północy możliwe jeszcze burze, a na termometrach teraz od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 19-20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie. W nocy i jutro deszczowo będzie już w całym kraju i nie za ciepło.
10: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
11: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
12: Igor Herbut.
13: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
14: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Słuchaliśmy fragmentu soundtracku z filmu Seria Niezgodna, Wierna. Jest 7 minut po 17, słuchacie wakacyjnego magazynu Kierunek Lato w RMF Classic. Katarzyna Chnat, ja z wami dziś jeszcze do 20 i mam kilka ciekawych propozycji.
1: Kierunek Lato w RMF Classic.
0: Otóż niebawem zaproszę do sięgnięcia po kolejną książkę. Dzisiaj mam coś dla tych, którzy chcą się odpowiednio przygotować do podróży do Paryża. Po 18:00 zajrzymy do Katowic i podpowiemy, co tam warto zobaczyć, bo jest trochę propozycji teatralnych i kabaretowych. Do tego gramy najpiękniejszą muzykę filmową na lato. Niebawem u nas dźwięki z filmu Kraina Wiecznego Szczęścia, wcześniej motyw z produkcji zatytułowanej Pierwszy Człowiek, a teraz muzyczna opowieść o pewnym bajkowym bohaterze. A chodzi o Pinokia, którego historia doczekała się już kilku filmowych interpretacji. Ale to muzyka zawsze pomagała opowiadać te najważniejsze rzeczy dotyczące przesłania jego historii, o marzeniach, odwadze i drodze do stawania się naprawdę dobrym człowiekiem. Zatem zapraszam do jego świata. Przed nami muzyka pełna magii, ciepła i dziecięcej wyobraźni z filmu pod tytułem Pinokio.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10. RMF Classic.
0: Na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: To był fragment z koncertu Grosso Demol, opus 6, numer 10. Georga Friedricha Händla grała angielska orkiestra kameralna, prowadził Raymond Lepard. A jeśli planujecie bliższe lub dalsze podróże, to mamy dla Was garść informacji i inspiracji, bo czasem najlepsza wyprawa zaczyna się od książki, takiej, która pozwala lepiej poznać kraj, jego historię, kulturę i ludzi, albo po prostu rozbudza apetyt na odkrywanie świata. W każdą środę o tej porze polecam najciekawsze publikacje podróżnicze i rozmawiam z ich autorami. No i dzisiaj zapraszam Was na podróż do Paryża.
1: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.
0: Czy można zakochać się w Paryżu na nowo, nawet jeżeli wydaje nam się, że o tym mieście powiedziano już wszystko? Okazuje się, że tak. Dowodem na to jest książka Magdaleny Leszner-Skrzecz, historyczki sztuki, autorki niezwykłej publikacji zatytułowanej Paryż, tam gdzie historia tańczy z emocją, a sztuka nie zna zmierzchu. To nie jest zwykły przewodnik, to pełna pasji opowieść o mieście widzianym oczami osoby, która od ponad 20 lat odkrywa jego sekrety. Pani Magdalena Leszner-Skrzecz jest dzisiaj razem z nami. To jak patrzeć na ten Paryż, żeby go naprawdę zobaczyć?
2: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy odłożyć nasze komórki, nasze aparaty fotograficzne i po prostu przejść się po tym mieście. Spojrzeć w górę, spojrzeć w dół, zobaczyć, co jest ukryte za uliczką, co jest pokazane na Gzymsie, jaka jest posadzka, ponieważ mam wrażenie, że większość turystów wędrujących po mieście idzie w konkretne miejsca z racji obejrzanego filmu czy przeczytanej książki. Robi zdjęcia i wychodzi szybciutko i leci dalej. I w ten sposób niewiele zobaczymy, niewiele zapamiętamy, a już na pewno nie wczujemy się w to miasto. Ja zachęcam do takiego bardzo nieśpiesznego, powolnego wędrowania po Paryżu i po prostu zobaczenia jego przeszłości, która tam jest i która ukształtowała to miasto. Jak najbardziej jestem za tym, żeby wcześniej sobie przeczytać książki, obejrzeć jakieś filmy, ale żeby to nie był wyznacznik tego, czym mamy się kierować.
0: Pani po tym Paryżu w książce prowadzi nas śladami największych artystów, pokazując te najbardziej znane miejsca i te trochę mniej popularne. To od których warto zacząć zwiedzanie tego miasta?
2: Myślę, że zaczęłabym od serca, od wyspy Sicco, na której znajduje się Notre Dame. Dla mnie to jest bardzo niesamowite miejsce, ponieważ możemy tam odkryć i starożytne artefakty i przejść za chwilę do średniowiecza, by za momencik po prostu przenieść się do wieku XVI, a zakończyć wszystko na XIX i XX. To jest taka naprawdę perła tego miasta, która jeszcze zachowała swój urok. I oczywiście oprócz tej katedry najsłynniejszej, najpiękniejszej, to są takie miejsca, do których ludzie nie zaglądają, bo ilekroć tam jestem, to są pustki. I myślę tutaj o krypcie archeologicznej, która jest przed katedrą, gdzie możemy zobaczyć jeszcze średniowieczne zabudowania. Bardzo często są niesamowite tam wystawy, a naprawdę nikogo tam nie ma. Więc to jest takie miejsce, do którego powinniśmy zajrzeć, jeżeli chcemy poczuć to prawdziwe miasto. Oczywiście nie zapomnijmy o kaplicy Saint-Chapelle z przepięknymi, cudownymi i najlepszymi na świecie witrażami. Zawsze to robi na mnie wrażenie, więc myślę, że każdy, kto choć troszeczkę jest wrażliwy na piękno, to po prostu tam wejdzie i nie będzie chciał wyjść.
0: To oczywiście tylko mała kropla tego, co znajdziecie w morzu informacji i zdjęć, które prezentuje autorka książki w publikacji zatytułowanej Paryż, tam gdzie historia tańczy z emocją, a sztuka nie zna zmierzchu. W wakacyjnych podróżach polecam również i tę publikację.
1: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.

Kroniki portowe. To z tej produkcji muzyki Christophera Younga słuchaliśmy przed chwilą. A przed nami kolejne ciekawe propozycje na to letnie popołudnie z RMF Classic. Już wkrótce zabrzmi motyw z filmu Piękna i Bestia. Wcześniej posłuchamy piosenki, która na stałe zapisała się w historii muzyki. My Way w wykonaniu Franka Sinatry. To opowieść o życiu przeżytym na własnych zasadach. Z odwagą, dumą i bez żalu za podjęte decyzje. Mi to już za moment. Teraz natomiast sięgam jeszcze po propozycje ze świata seriali. Posłuchamy fragmentu soundtracku z serialu The Bear, sezon 5. To kompozycja Christiana Landberga, która nosi tytuł Honey.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Turystyka filmowa rozwija się coraz prężniej i przybywa wędrowców, którzy obierają kurs na miejsca, w których kręcono najsłynniejsze sceny filmowe. A że nowa ekranizacja eposu Homera w reżyserii Christophera Nolana, czyli Odyseja, to jedna z najgłośniejszych premier tego roku, zatem i miejsca, gdzie powstawały zdjęcia do tej produkcji, stają się coraz bardziej popularne. A są to nie tylko Grecja, ale też Sycylia, Islandia, a nawet Afryka Północna. Wszystko dlatego, że amerykański filmowiec słynie z zamiłowania do autentycznych plenerów i ograniczenia efektów komputerowych do minimum. O tym więcej przeczytacie m.in. na rmfclassic.pl, a ja do tego tematu wrócę jeszcze w dalszej części naszego programu. Tymczasem nasza wakacyjna akcja, filmowa mapa Polski RMF Classic, rozkręca się coraz bardziej. Niebawem przypomnę, o co w tym wszystkim chodzi, no i powiemy, gdzie zagościmy niebawem z naszym plenerowym studiem. Po godzinie 18 zajrzymy też do propozycji teatralnych na lato w Katowicach, a po 19 do starych gazet zajrzy Przemek Semczuk i zaprosi na swój retro kiosk. Taki jest plan na ciąg dalszy programu magazynu Kierunek Lato w RMF Classic. Serdecznie zapraszam. Teraz wracamy do muzyki. U nas Maurice Gendron i fragment z pierwszej suity wiolonczelowej G-dur Jana Sebastiana Bacha.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: To była muzyka z filmu Auta z pozdrowieniami od RMF Classic dla wszystkich, którzy właśnie w drodze. Jest 9 minut po 18, a jeżeli zmierzacie w kierunku Śląska albo będziecie tam w któryś wakacyjny weekend, to posłuchajcie, co ciekawego dzieje się kulturalnie w Katowicach, bo mamy pewną propozycję.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnych Katowic.
0: Letni ogród teatralny ponownie rozkwita przy Teatrze Korec w Katowicach i od wielu lat przyciąga miłośników teatrów, koncertów i kabaretów, ale także wychowuje młode pokolenie odbiorców, a to wszystko za sprawą niedzielnej grządki teatralnej. Repertuar dobierany jest tak, by dostarczyć widzom lekkiej rozrywki, ale też sporej dawki wzruszeń i wrażeń. Letni ogród teatralny pozwala w sezonie ogórkowym cieszyć się najlepszymi przedstawieniami z całej Polski. Rozbudza apetyt przed nowym sezonem teatralnym i daje szansę na kulturalne i niosące satysfakcję spędzenie wieczorów, czytamy na stronie festiwalu. Program tegorocznej edycji obejmuje spektakle teatrów z całej Polski, prezentując zarówno komedie, jak i przedstawienia muzyczne i familijne. W repertuarze znalazły się m.in. Śluby Panieńskie, Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu, Cafe Luna, Teatru KTO z Krakowa, Mayday Bigamistka, Wrocławskiego Teatru Komedii, czy Eko Opera Teatru Pijana Sypialnia z Warszawy. Na scenie pojawi się również kabaret Hrabi z programem Być Facetem, jubileuszowy spektakl Mumio 25 lat w 25 kawałkach oraz koncert Z żartami nie ma żartów z okazji 20-lecia kabaretu Młodych Panów. A w najbliższą sobotę Cafe Luna od krakowskiego teatru KTO to słowno-muzyczny i komediowo-liryczny spektakl o miłości niejednoznacznej, pełnej sprzecznych emocji, tęsknot i niespełnień, zainspirowana wczesną twórczością Pedro Almodovara. Natomiast w ramach niedzielnej grządki teatralnej zaprezentowany zostanie Kufer pełen baśni. Świniopas i nowe szaty cesarza według Hansa Christiana Andersena to w wykonaniu toruńskiego teatru miejsca. Letni ogród teatralny odbywa się w każdy wakacyjny weekend i trwać będzie w Katowicach do końca sierpnia, więc warto się tam wybrać.

0: reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

23 minuty po godzinie 18 trwa magazyn Kierunek Lato w RMF Classic. A my wracamy do naszych muzycznych propozycji. Walc opus 39 numer 15 Johannesa Brahmsa już za chwilę zagra u nas toruńska orkiestra kameralna, którą poprowadzi Jerzy Salwarowski. A teraz zabieramy was do świata nordyckich mitów. To dzięki muzyce Ryszarda Wagnera. Cwał Walkirii w RMF Classic grać będzie orkiestra clevelandzka, którą prowadzi George Sell.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
1: A nasza filmowa mapa Polski, tworzona wspólnie ze słuchaczami RMF Classic, rozbudowuje się coraz bardziej. Szukamy kolejnych ciekawych miejsc, które odwiedzimy tego lata. A z wielu zgłoszeń, które już do nas wysłaliście, wybraliśmy kolejną miejscowość, którą niebawem odwiedzimy. To będzie Pasym. Miasto znane z kadrów filmów takich jak Róża, Południk Zero, Cudownie Ocalony, a także z seriali Dom nad Rozlewiskiem czy Projekt UFO. No i pojawimy się w tym mieście już w środę 29 lipca. Zapraszamy wszystkich chętnych w tym dniu od godziny 10 na rynek w Pasymiu. To stamtąd będziemy nadawać program ze specjalnego plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, wakacyjne konkursy i wyjątkowi goście, którzy opowiedzą o tym miejscu i jego związkach z filmem i serialem. A skoro będziemy na Mazurach, no to nie zabraknie też czasu na relaks i odpoczynek w strefie RMF Classic. No i tym razem to ja się szykuję na wyjazd do tego miejsca i będę mieć ogromną przyjemność prowadzić program na żywo z Pasymia, znanego z różnych plenerowych działań, no a tam właśnie pojawi się to nasze plenerowe studio. Szykujemy rozmowy z ciekawymi gośćmi, ale też z wami, słuchaczami, którzy zgłosili nam to miejsce, więc serdecznie was tam zapraszam. Będziecie mogli uczestniczyć w naszym programie na żywo, porozmawiać z nami, no a dodatkowe materiały będą pojawiały się również w naszych mediach społecznościowych. W międzyczasie zapraszamy was również do zgłaszania kolejnych miejsc, które powinniśmy odwiedzić w te wakacje. Oprócz Pasymia, oprócz Torunia i Łodzi, w miast, w których już byliśmy. Gdzie jeszcze chcecie nas zaprosić? Dajcie znać. Szczegóły i formularz znajdziecie na rmfclassic.pl. Mamy też specjalne nagrody dla tych, którzy zgłaszają nam te miejscowości. Filmowa mapa Polski cały czas jest tworzona i bardzo wam dziękuję, że jesteście w tym razem z nami.
0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
1: Tymczasem wracamy na naszą ścieżkę dźwiękową w RMF Classic. Teraz Andrzej Zaucha i C'est la vie, Paryż z pocztówki.

Fragment symfonii klasycznej Sergiusza Prokofiewa grała londyńska orkiestra symfoniczna, którą prowadził Sir Neville Mariner. Jak wam mija środowe, późne popołudnie? No mam nadzieję, że z RMF Classic całkiem przyjemnie. A ja mam dla was teraz taką piosenkę, która już po kilku dźwiękach przynosi nas do świata dziecięcej wyobraźni i funduje całą masę dobrych wspomnień. To Never Ending Story w wykonaniu Lee Mala. Muzyczny motyw z kultowego filmu Niekończąca się opowieść. Co ciekawe, choć ta piosenka stała się symbolem filmu na całym świecie, to w oryginalnej niemieckiej wersji produkcji w ogóle jej nie usłyszymy. Tam wykorzystano wyłącznie orkiestrową ścieżkę dźwiękową Klausa Doldingera. Zatem przenieśmy się teraz do tej magicznej krainy fantazji. Lee Mal i Neverending Story z niekończącej się opowieści w RMF Classic.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. Umila oczekiwanie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka z filmu X-Men, pierwsza klasa. Jest 7 minut po 19:00, Katarzyna Chnat. Zapraszam na ostatnią już godzinę w magazynie Kierunek Lato w RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Niebawem wrócimy do tematu podróży śladami filmowych plenerów, a teraz przed nami przegląd dawnej prasy w wykonaniu Przemka Semczuka. Zapraszam zatem na małą podróż w czasie.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 22 lipca to w PRL-u okazja do świętowania. Jak informuje w 1956 roku Życie Warszawy, spieszący na defiladę mogli się posilić w 150 samochodach gastronomicznych serwujących od 7 rano bułki, kiełbasę na gorąco, piwo, napoje i słodycze. Po południu, po uzupełnieniu zapasów, wozy miały stanąć w okolicy terenów zabaw tanecznych i występów artystycznych. A zatem już w 1956 roku warszawska gastronomia znała food truck. W 1966 roku Święto Odrodzenia Polski to jednocześnie obchody tysiąclecia państwa. Z tej okazji w Warszawie odbyła się defilada tysiąclecia, której główną atrakcją był pokaz lotniczy. Jak wylicza Kurier Polski, 33 samoloty bombowe IU-28 utworzyły na niebie ogromną figurę orła piastowskiego. Za nimi pojawiło się 16 iskier, tworząc biało-czerwoną szachownicę. Później odrzutowe limy, lecąc w formacji, tworzą ogromny napis 1000. Zapierający dech pokaz zajmuje zaledwie 2 minuty i 13 sekund, o czym donoszą dosłownie wszystkie dzienniki w kraju. A pół wieku temu, w 1976 roku, Ekspres Wieczorny pisał o rzekomym dyplomacie, który pod pozorem zbliżającego się wyjazdu na zagraniczną placówkę okazyjnie wynajmował swoje mieszkanie, biorąc rzecz jasna zaliczkę. Rzecz w tym, że wynajął je kilkunastu osobom. Aż pewnego dnia został rozpoznany przez jedną z ofiar w pociągu z Otwocka i zatrzymany na dworcu. Jak zauważył Ekspres, mieszkanie faktycznie miało być wolne na dłużej, tyle że z powodu objęcia placówki na Mokotowie, bynajmniej niedyplomatycznej. Jedziemy autostopem, śpiewała w 1963 roku Karin Stanek, a 22 lipca 1986 roku Kurier Polski podsumowywał ubiegłoroczną akcję autostopu. Na polskich drogach stopa łapało 6 tysięcy autostopowiczów zrzeszonych w Społecznym Komitecie Autostopu. Kierowcom wręczali kupony, które brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Najlepszy okazał się Marian Ficek ze Skawiny, który ciężarówką podwiózł aż 366 podróżnych na dystansie 13 860 km, za co otrzymał główną nagrodę Bagatela – 20 tysięcy złotych. Dzisiaj nie ma już Społecznego Komitetu i nagród, ale autostopowiczów nie brakuje.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa pod wodzą Iwana Fischera zagrała nam legendę numer 6 Cismol z opusu 59 Antonina Dworzaka. Tymczasem turystyka filmowa rośnie w siłę i powstają pierwsze wycieczki inspirowane Odyseją. Nie od dziś filmy inspirują nie tylko do wizyt w kinie, ale właśnie również do podróży. Zatem branża turystyczna już wykorzystuje zainteresowanie najnowszą Odyseją Christophera Nolana. Jak podaje platforma Get Your Guide, aż 77% osób deklaruje, że chętnie odwiedzi miejsce, które wcześniej zobaczyło w filmie, serialu czy nawet teledysku. Nic dziwnego, że reżyser Christopher Nolan postawił na prawdziwe plenery zamiast studia filmowego. Otwarte morze, spektakularne górskie krajobrazy i historyczne lokalizacje miały sprawić, by widz nie tylko oglądał tę historię, ale wręcz poczuł się uczestnikiem legendarnej wyprawy. No i chyba mu się to udało. Gdybyście natomiast chcieli pojechać śladem obrazów z filmu Belfast, to ta podróż prowadziłaby do Irlandii Północnej i do Wielkiej Brytanii, głównie do Londynu, bo tam kręcono wiele scen do tego filmu. A my mamy muzykę z soundtracku do tej produkcji, to jest piosenka Everlasting Love.

0: Kierunek lato w RMF Classic.
1: Słuchacie RMF Classic, to magazyn Kierunek Lato z najpiękniejszą muzyką filmową na wakacje. Anna i Król to tytuł filmu, z którego fragmentu muzyki posłuchamy już za chwilę, a teraz zabrzmi Wiosna z czterech pór roku Antonio Vivaldiego. To będzie wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej, którą od skrzypiec prowadzi Nigel Kennedy.

Muzyka z filmu Anna i Król zabrzmiała w RMF Classic. I tak kończy się powoli moje spotkanie z Wami w popołudniowym magazynie Kierunek Lato. Po 20 u nas jeszcze smaczki historyczne Macieja Korkucia i astronomiczna pogoda, a o 21 pogoda na jutro. Poza tym cała masa doskonałej muzyki filmowej. A my słyszymy się znów jutro w konkursie Wakacje z mitami. Zapraszam od godziny 11. Będą zagadki i szansa na nagrody. A na do widzenia ode mnie do 20 jeszcze dźwięki z filmu Kill Bill, to za chwilę, potem kompozycja Sary Klass do filmu Afryka, a teraz grupa The Eagles i Hotel California. Spokojnego wieczoru, Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: reklama. Dziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o PRL-owskim dobrobycie i o cukrze. Będą dwa listy z lipca 1976 roku przesłane do radia i telewizji. Jeden napisał lokalny komendant Ormo. Czytamy. Zakładowa Organizacja Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przy Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego w Katowicach wyraża pełne poparcie dla polityki partii pod kierownictwem jej pierwszego sekretarza, towarzysza Edwarda Gierka. Naród polski pracowicie realizuje program siódmego zjazdu naszej partii, dzięki czemu Polska będzie rosła w siłę, a ludzie będą żyli dostatniej. Naród polski odnosi się z akceptacją do wszystkich poczynań partii i osobiście jej pierwszego sekretarza, towarzysza Edwarda Gierka, który ma na celu dobro i przyszłość naszej socjalistycznej ojczyzny. Tak ormowiec wypowiadał się w imieniu całego narodu. Akurat nie wiadomo, kto go do tego upoważnił. Było to w czasie, kiedy brutalne represje właśnie spotykały robotników po protestach z czerwca 1976 roku. Ale też przyszedł równolegle list ze wsi Kaznów pod Lublinem, który pokazywał realia tego dostatniego życia w PRL. Pani Maria z Kaznowa pisała: zwracam się do was z użaleniem, a może zarazem z prośbą. My, kobiety na wsi, nie mamy tyle czasu wolnego, żeby chcąc dostać 25 dekagramów cukru, wstawać o świcie i iść do sklepu, gdzie musimy stać w kolejce od godziny 4 rano. A kiedy inwentarz obrządzi ci domownikom dać jeść? A tu są żniwa przecież. Moja rodzina składa się z 6 osób i proszę się zastanowić, co to jest 25 dekagramów cukru. Ekspedientka w sklepie zaznaczyła, że ta sama osoba, jak będzie codziennie przychodzić, to też nie dostanie. I pani Maria pyta: czy mam starych rodziców wysyłać na noc pod sklep albo małe dzieci? Nerwy człowieka ponoszą, gdy w radiu albo w telewizji mówią o zaopatrzeniu sklepów na żniwa, że niczego nie brakuje, a tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. No cóż, komendant Ormo takich problemów z pewnością nie miał. Nie po to był ormowcem, żeby o 4 rano stawać w kolejkach po 25 dekagramów cukru.
0: Smaczki historyczne prezentuje Maciej Korkuć.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10. RMF Classic.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
1: Tu Radio RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Mamy środę, 22 lipca. Słońce wzeszło o 4:56, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:37. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 42 minuty. Tuż po zachodzie Słońca, bardzo nisko nad zachodnim horyzontem, królować będzie Wenus. Jako gwiazda wieczorna odcina się ona jasnym blaskiem na tle gasnącej Łuny Świetlnej. Księżyc jest jeden dzień po pierwszej kwadrze, a jego tarcza oświetlona jest w około 65%. Nasz naturalny satelita przesuwa się na tle gwiazdozbioru Skorpiona i Wagi. Wzejdzie po południu i będzie doskonale widoczny już od wczesnych godzin wieczornych. Z racji tego, że zajdzie dopiero krótko po północy, przez pierwszą połowę nocy skutecznie rozjaśni niebo swoim blaskiem, uniemożliwiając obserwację najsłabszych mgławic. Z drugiej strony jest to fenomenalny czas do obserwacji samego Księżyca, gdyż oświetlona połowa tarczy z silnie zarysowanymi cieniami gór i kraterów na linii Terminatora to idealny cel nawet dla lornetek. Wysoko nad naszymi głowami, w samym zenicie letniego nieba, z łatwością dostrzeżemy układ trzech bardzo jasnych gwiazd, które nie są gwiazdozbiorem, lecz asteryzmem. Tak zwany trójkąt letni, chociaż historycznie punkty te służyły ludzkości do nawigacji od tysiącleci, utworzenie tego potężnego gwiezdnego drogowskazu przypisuje się popularyzatorom astronomii dopiero w XIX i XX wieku. Nocne marki zobaczą Saturna nad wschodnim horyzontem krótko po godzinie 22. Będzie on cierpliwie piąć się w górę przez resztę nocy, świecąc blado-żółtawym światłem. Pod koniec lipca systematycznie poprawia swoją pozycję na letnim niebie i z każdą godziną będzie wędrował coraz wyżej, stanowiąc doskonały i stabilny obiekt do fotografii lub po prostu napawania oczu widokiem jego pierścieni, które w 2026 roku są znacznie lepsze do obserwacji niż w roku ubiegłym. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Tak wygląda młoda ziemianka, pani wiceprzewodnicząca, czyli Wicek. Halina Doria Dernałowicz jest związana z Laskami. Tam rozeznaje swoje powołanie. Rodzice Haliny na jej prośbę wybudowali na terenie zakładu małą, jednopiętrową willę w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy Laskowej, domku rekolekcyjnego i domu sióstr. W tej willi zamieszkali w 1927 roku, po utracie swego rodowego majątku na Kresach. Halina urodziła się w Rochiniu. Często wspomina w pamiętnikach dom, rozległy park, róże na klombach i dwóch starszych braci. Uczyła się na pensji pani Strażyńskiej w Krakowie, więc nie poznały się z Ireną w szkole. W 1917 roku musiała opuścić Rochin z powodu rewolucji październikowej. Dopiero po 1920 roku włącza się w pracę społeczną w Polskim Stowarzyszeniu Młodych Kobiet i Stowarzyszeniu Młodych Ziemianek. Obydwie organizacje należą do Międzynarodowej Unii Katolickich Związków Kobiecych. Halina reprezentuje te organizacje na zjazdach w Paryżu, Genewie i w Rzymie. Dernałowicz jest przewodniczącą sekcji Młodych Akcji Katolickiej. Czasopismo Ruch Katolicki, miesięcznik poświęcony zagadnieniom akcji katolickiej w Polsce, w 1934 roku donosi. Archidiecezja warszawska. Przy sekretariacie generalnym AK utworzona została specjalna sekcja Młodych Akcji Katolickiej, w której zgrupowano szereg organizacji młodzieży żeńskiej zajmującej się ruchem młodzieżowym, jak Stowarzyszenie Młode Ziemianki, SMP, Polskie Stowarzyszenie Młodych Kobiet, Koło Studiów dla Młodej Inteligencji Żeńskiej. Sekcja ma za zadanie skoordynowanie pracy stowarzyszeń młodych oraz krzewienie kultury katolickiej wśród młodego pokolenia żeńskiego. Przewodniczącą sekcji została Halina Doria Dernałowicz, a w skład zarządu weszły poza tym Irena Gombrowicz, Maria Sawczykówna i po dwie delegatki z każdego stowarzyszenia. Sekcja wykazała już w krótkim czasie swego istnienia bardzo żywą działalność, zajmując się szczególnie problemami młodzieży. Na początku grudnia zorganizowała sekcja ciekawy cykl wykładów społecznych z następującym programem referatów. Czesław Bolkowski – Młodzież wczoraj, a dziś. Irena Gombrowicz – Młodzież żeńska w Polsce. Anna Paradowska-Szelongowska – Zagadnienia kobiece na terenie międzynarodowym. Dr M. Śliwińska-Zarzecka – Przygotowanie do pracy społecznej jednostki i zespołu. Redaktor Jędrzejewski – Drogi służby społecznej. Ksiądz dyrektor Lewandowicz, katolicyzm, doktryna indywidualna i społeczna. Halina Doria Dernałowicz, zadania młodego ruchu w Polsce.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Prognoza na jutro.
8: I zaglądamy jeszcze na mapę pogody. Jutro czeka nas spore zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie również z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju będzie wynosiła od 18 do 21 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 22 stopni. Chłodniej nad morzem i w górach w okolicach 17 stopni.
0: Odpocznij. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Po reklamie.
0: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach.

0: Ogłoszenie RMF Classic, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Po reklamie.
0: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Odważny biustonosz.
2: Rosa nie zrozumiał. No, mocno wycięty. Po założeniu widać całą pierś wraz z brodawką, doprecyzowała. Alicja dostała go w prezencie od poprzedniego partnera, który przed laty kupił jej go na walentynki. Nowemu narzeczonemu nie podobało się, że Alicja wciąż go nosi. To dlatego uznała, że zniszczył jej bieliznę, kiedy tylko wyjechali na urlop. Niestety nie mamy zdjęcia tego stanika, bo Alicja wyrzuciła go po kłótni, a w sprawie podejrzanych było tylko dwóch. Obecny i poprzedni partner. Śledztwo na początku wydawało się trywialne. Alicja, broniąc się przed zamaskowanym napastnikiem, chwyciła rozgrzane żelazko, które stało na desce do prasowania. Udało jej się dotknąć policzka napastnika i mówiła mi, że dostał, bo nylon aż zaskwierczał. Czuła zapach spalenizny, jakby topił się plastik. To nie uratowało jej przed gwałtem, a sprawca stał się tylko brutalniejszy. Niestety do dziś pozostaje bezkarny, bo żaden z podejrzanych nie miał oparzeń na twarzy. W mieszkaniu poza otwartym oknem nie stwierdzono śladów włamania. Jak już wiesz, popełniono błąd. Do dziś sprawa leży na półce z niewykrytymi.
1: A ta tutaj? Rosa wyjął z pliku zdjęcie innej, dużo starszej kobiety. Miała mocno skręcone blond włosy, które tworzyły na głowie rodzaj słowiańskiego afro. Trwała, nie była twarzowa ani modna, ale skutecznie odciągała uwagę od ptasiej twarzy kobiety. Ona ma z 50 lat, zauważył komisarz.
2: To Ewa Janaszkiewicz, sprzątaczka, wyjaśniła szybko Lena. I nie 50, tylko 43. Po rozwodzie mieszkała sama w suterenie na Grochowie. Była tak biedna, że nie stać jej było na ogrzewanie. Nocami sprzątała biura, więc jak wracała do domu nad ranem, gotowała wodę w garnku i kąpała się w bali. Sprawca czekał na nią za kotarą tej prowizorycznej łazienki. Kiedy była naga i bezbronna, zaatakował ją, po czym zgwałcił, używając szyjki od butelki. Jej pętla na szyi już jest wyraźna, widzisz? Lena pokazała zdjęcia z autopsji. Ewa Janaszkiewicz mówiła mi, że potwornie się bała i była przekonana, że uszła z życiem tylko dlatego, że całkowicie mu się poddała. Sprawca groził jej, że jeśli pójdzie na komisariat, wróci i ją zabije. Zawiadomiła policję wyłącznie dlatego, że zarabował jej ostatnie oszczędności, a trochę gotówki i złota trzymała w domu. Ewa miesiąc wcześniej znalazła przeciętą koszulę nocną. Była to zwykła koronkowa halka, ale w jej garderobie jedyna wymyślna rzecz, która mogła stanowić dla sprawcy jakiś fetysz erotyczny. To wydarzyło się rok po gwałcie na Alicji Świerkowskiej, a obie kobiety mieszkały w tym samym kwartale ulic. Właściwie mogły się nawet znać, spotykać w sklepie spożywczym albo kościele na placu Szembeka. Niestety nie mam informacji, czy ktoś to sprawdził. Rosa wziął zdjęcie i kolejno je przeglądał. Lena poczuła się pewniej, bo był wyraźnie zaintrygowany.
1: A te cienkie sznurki? Dopytał. Ujawniono je na miejscu gwałtu tej starszej?
2: Mogę z nią jeszcze raz porozmawiać, zaoferowała Lena. Może udałoby mi się ją znaleźć? Niestety wtedy nikt o to nie zapytał. W tym mieszkaniu było dosłownie wszystko. Ewa Janaszkiewicz miała tylko jeden pokój. Składzik z majdanem życia, bo jak mówiłam, niedawno się rozwiodła. Smutna historia. Pamiętam, że próbowałam załatwić jej jakieś lepsze lokum.
1: Rosa odchrząknął, a potem wskazał palcem trzecią, wyselekcjonowaną przez Lenę sprawę. Te kojarzę, powiedział. Daria Walewska, 2022.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.